0: Radio SK. SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się grupy.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów News.
9: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś opowiemy o akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Powiemy też o umowie Akademii Tarnowskiej ze szpitalem MSWiA w Rzeszowie, ale

0: Zajrzymy też do Tuchowa na wystawę ruchomej makiety kolejowej. Pierwszoklasiści poznają zasady bezpieczeństwa. Ruszyła kolejna edycja akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką.
1: Sierżant Katarzyna Słowik, Wydział Ruchu Drogowego Policji Miejskiej w Tarnowie. Mamy taką akcję Bezpieczny uczeń na drodze. Razem z mrówką ją prowadzimy. Generalnie opowiadamy, jak dzieci powinny zachowywać się w drodze do szkoły i po tej szkole, jak jeżdżą samochodami, rowerami, chodzą na piechotę, żeby miały świadomość tego, że muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego i żeby same były bezpieczne.
2: Jak dzieciaki generalnie reagują na te wykłady?
1: Dzieci reagują bardzo fajnie, zwłaszcza, że mróweczka przychodzi i tłumaczy te rzeczy. Jest to cykliczna akcja już od lat, także większość dzieci

0: i z tymi przepisami, które dzieciaki pamiętają.
1: No właśnie, mówi Pani, że z roku na rok jest coraz lepiej. Chciałem zapytać, jak to wygląda tutaj z perspektywy policjanta? Dużo jest takich przypadków, gdzie dzieciaki jakoś faktycznie no, nie zawsze się stosują do tych przepisów ruchu drogowego?
0: Na przestrzeni ostatnich 10 lat no to mamy 49% mniej tych potrąceń. No, rodzice też edukują dzieciaki. No my staramy się co roku prowadzić różne akcje, tak samo ze starostwem czy tutaj z dyrekcją szkół. No i faktycznie jest dużo lepiej. Dzieci są bardziej bezpieczne, bardziej zwracają na to, co się dzieje. Też medialnie jest to bardziej rozgłoszone, więc no mówię, no tych potrąceń mamy zdecydowanie mniej. Wiadomo, że niestety bezpieczeństwo czyha na każdym kroku, zwłaszcza jeśli chodzi o hulajnogi rowerzystów. Mamy więcej pojazdów na drogach, więc no nie jesteśmy pewnie uniknąć w stanie pewnych zdarzeń. Ale jak mówię, jest z roku na rok coraz lepiej. Nasze dzieciaki są bardziej wyedukowane i zdecydowanie lepiej sobie radzą na drogach. Weźmy pod uwagę, że jest to akcja dla dzieciaków pierwszej klasy. Tutaj jeszcze nie mamy styczności aż z takimi hulajnogami. One jeszcze nie mogą poruszać się na hulajnogach elektrycznych, ale jak najbardziej my też o tym wspominamy, żeby miały wiedzę na ten temat i żeby wiedziały, że jak będą starsze, to żeby uważać, żeby wiedziały, jak się poruszać na tych drogach i tą hulajnogą tak samo.
1: Powiedz, jak masz na imię?
2: Jan.
1: Jan, powiedz, czego się dziś nauczyłeś?
2: Że na jezdni trzeba być bezpiecznym i trzeba się rozglądać.
1: Pięknie, super. I dowiedziałeś się też, co trzeba mieć ubrane, gdy się jeździ na rowerze, prawda? Jakie zabezpieczenia, jakie?
2: Kask i ochraniacze.
1: A jak się ogólnie dzisiaj bawiłeś?
2: Fajnie.
1: Jak masz na imię?
3: Sandra.
1: A co tutaj panowie i pani policjantka pokazywali?
3: Jak zadbać o bezpieczeństwo.
1: No to fajnie, a jak się ogólnie bawiłaś? Super było?
3: Tak.
1: Dostałaś też chyba taki mały prezencik od pana Mrówki. Co dostałaś?
3: Krówkę taką.
1: I co, teraz po tych zajęciach będziesz pewnie zawsze uważać na drodze, kiedy na przykład będziesz przechodzić przez pasy, prawda?
4: Dodajmy, że w akcji weźmie udział ponad 2000 uczniów z 85 szkół w Tarnowie i regionie.
5: SK Tarnów.
4: To szansa dla studentów kierunków medycznych, ale nie tylko. Akademia Tarnowska nawiązała porozumienie ze Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie. Jak podkreśla rektor uczelni Rafał Kurczap, dzięki współpracy studenci mogą odbywać w lecznicy praktyki. Z kolei dyrektor szpitala Krzysztof Gutkowski zaznacza, że placówka dysponuje nowoczesnym zapleczem klinicznym, co stwarza dobre warunki do nauki i rozwoju przyszłych specjalistów.
6: Sprawa dotyczy oczywiście dywersyfikacji i zwiększenia, można powiedzieć, naszych zasobów, zajęcia praktyczne, zajęcia kliniczne. Studentów, nie tylko kierunku lekarskiego, ale kierunków wszystkich medycznych, które mamy, a mamy ich w tej chwili w Akademii Tarnowskiej najwięcej i po prostu potrzebujemy współpracy. Współpraca nasza ze szpitalami tarnowskimi, okolicznymi oczywiście jest bardzo dobra, natomiast miejsc potrzebujemy więcej. Bardzo się cieszymy i bardzo panu dyrektorowi tej też chciałem podziękować, bo można powiedzieć, że pan dyrektor sam zadzwonił, zapytał w zeszłym roku. No, negocjacje i sprawdzanie wszystkich dokumentów, aby to było dobrze zrobione. A mówiąc już tak finalnie, mamy porozumienie, umowę o współpracy dla Akademii Tarnowskiej. Nowe zasoby, nie tylko dla studentów na praktyki, staże, ale przede wszystkim też nowe zasoby i możliwości prowadzenia działalności naukowej. A więc nam to, można powiedzieć tak kolokwialnie, podniesie jeszcze bardziej level, nie tylko kształcenia, ale i możliwości lepszego kształcenia, jakości kształcenia.
7: Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które reprezentujemy, jest jednym z starszych szpitali położonych na terenie województwa podkarpackiego. Jego historia założenia sięga 1950 roku. Przez wiele lat szpital jako jedyna i do tej pory ten fakt jest utrzymany jednostka ministra spraw wewnętrznych i administracji na Podkarpaciu stara się budować swój wizerunek w taki sposób, aby prężnie ta jednostka i systematycznie się rozwijała. Odnośnie problemów, jakie w chwili obecnej mamy z kształceniem, zwłaszcza w obszarze medycyny, myślę, że wszyscy Państwo zdają sobie z tego sprawę, że wiemy, iż stanowi to kształcenie spory problem i wyzwanie, tak dla strony rządowej, jak i dla samorządów. Obecnie wiemy, że są spore niedobory, czy deficyty w zakresie nowej kadry. Mówimy tutaj, myślimy przede wszystkim o młodych lekarzach. Przez wiele lat w Polsce funkcjonowało 11 wyższych uczelni. Były to uczelnie państwowe, które kształciły na kierunkach lekarskich i to spowodowało, iż prężny rozwój specjalizacji, subspecjalizacji, ochrony zdrowia nowych jednostek spowodował postępujący deficyt, jeśli chodzi o kadry w obszarze medycyny. W związku z tym fakt, że Akademia Tarnowska jako uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku naukowym podjęła się tego wyzwania. My, nie ukrywam, obserwujemy to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Zwróciłem uwagę na to, iż istnieje pewien obszar, który moglibyśmy wypełnić, a mianowicie współpracy w zakresie kształcenia nowych kadr. Jako Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji chcemy prężnie włączyć się w obszar kształcenia, dodawania na rynek nowych, dobrze wykształconych lekarzy. W związku z tym, że Tarnów, można powiedzieć, leży tak na granicy naszych dwóch województw, województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego. Dzisiaj sprawdziliśmy to empirycznie, że dojazd do państwa z naszej jednostki to jest tylko 35 minut. To znacznie skraca te możliwości kontaktu. My ze swojej strony przede wszystkim staramy się również o rozwój naszego szpitala, prestiż. Co możemy zaoferować? Oferujemy 30 jednostek organizacyjnych, w tym 12 oddziałów, które dzięki umowie będziemy mogli przekształcić w oddziały i zakłady kliniczne. Czyli chcemy, aby kształcenie studentów kierunku lekarskiego Akademii Tarnowskiej, które będzie odbywało się na bazie naszego szpitala z wykorzystaniem naszej, powiedziałbym, nowoczesnej i w niektórych obszarach ultranowoczesnej infrastruktury, będzie dawało możliwości nabywania wiedzy w środowisku medycznym bardzo przyjaznym. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą. W tej chwili kadrę stałą stanowi około 70 lekarzy, specjalistów z różnych dziedzin i subdyscyplin medycyny. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą w obszarze diagnostyki. Chciałbym zwrócić uwagę chociażby na super nowoczesny rezonans wspierany algorytmami sztucznej inteligencji. To jedyne tego typu urządzenie na Podkarpaciu. Już w tej chwili, oprócz tego, że wykorzystujemy to urządzenie do działań diagnostycznych, współpracujemy również z kilkoma jednostkami, w tym Mayo Clinic Rochester, Minnesota. To jest jeden z najlepszych eksperymentalnych ośrodków zajmujących się badaniami w dziedzinie medycyny w Stanach Zjednoczonych. Wykonujemy chociażby wspólnie projekty badawcze w obszarze elastografii. Chcielibyśmy, ażeby studenci Akademii Tarnowskiej mogli skorzystać z naszego potencjału, ażebyśmy również, nawiązując współpracę z pracownikami naukowymi, naukowo-badawczymi Akademii Tarnowskiej, mogli wspólnie włączyć koleżanki, kolegów z Tarnowa w nasze projekty. Nie ukrywam, że również będziemy bardzo zainteresowani tym, aby nasi koledzy, którzy podnoszą kwalifikacje w obszarze nauki, skorzystali, o ile taka będzie możliwość, z programów naukowo-badawczych, które prowadzi Akademia Tarnowska. Na dzień dzisiejszy mamy 17 doktorów nauk medycznych, nauk o zdrowiu i też nauk inżynieryjnych, dwie osoby samodzielne, samodzielnych pracowników nauki i intensywnie rozwijamy nasz szpital. Te 12 oddziałów i pozostałe 23 zakłady i komórki organizacyjne stanowią na dzień dzisiejszy bazę, ale w planie mamy rozbudowę szpitala w szybkim tempie, korzystając z programu ochrony ludności. Planujemy wybudować jeszcze jedno skrzydło z schronem dwupoziomowym, sześciokondygnacyjny budynek z posadowieniem w nim nowych oddziałów kardiochirurgii, neurochirurgii z pododdziałami laryngologii i chirurgii naczyniowej. Cały czas również rekrutujemy i zatrudniamy nowych pracowników. Będziemy starali się również pozyskiwać kadrę wysokospecjalistyczną, wykwalifikowaną. Prowadzimy kilka rozmów również ze specjalistami innych dziedzin i teoretycznie sądzę, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Myślę, że jeśli zdarzą się jakieś sukcesy, którymi warto będzie się pochwalić, które będą owocem tejże naszej współpracy, bardzo chętnie podzielimy się z mediami.
6: Mamy bardzo dużo studentów pielęgniarstwa, położnictwa, no teraz kierunku lekarskiego. Ich cały czas przybywa. Doszli też studenci psychologii, o których nie mówiliśmy wcześniej. I oni też w końcu poszli na praktyki studenckie, te długie. No i część tych praktyk jest też w szpitalach. No i nie chcemy nadwyrężać. Zresztą to nawet już nie chodzi o nadwyrężanie naszych szpitali dwóch tarnowskich, z którymi świetną współpracę mamy, jak powiedziałem wcześniej. Natomiast po prostu brakuje tych miejsc. Studentów jest coraz więcej w tych kierunkach medycznych, a nam po prostu miejsc brakuje. No i się rozglądamy. Mamy Bochnię, mamy Brzesko, mamy zaraz Dębicę mamy, zaraz będziemy mieć, mam nadzieję, też Mielec. No i mamy ten Rzeszów. Tam w Rzeszowie, w szpitalu MSWiA, który jest szpitalem z bardzo dużymi ambicjami rozwoju, na naszą oczywiście korzyść to bardzo przemawia, nie mają tylu studentów, bo szpital kliniczny w Rzeszowie, można powiedzieć, studentów tamtejszej medycyny gospodaruje, także nie mają z tym, można powiedzieć, z tym problemu. No i mamy tutaj przestrzeń. Mamy przestrzeń, mamy część studentów, dużą część studentów mamy również z województwa podkarpackiego, więc dla nich nawet logistycznie będzie lepiej odbywać praktyki, tak jak powiedziałem wcześniej, na wszystkich kierunkach medycznych. medycznych w szpitalu, który jest, prawda, bliżej ich miejsca zamieszkania, więc to logistycznie jest druga rzecz, pierwsza, no bo po prostu potrzebujemy zdywersyfikowane te miejsca praktyk, więc ja tak tylko powiem, dlaczego, tłumacząc, rozmawiając też z paroma, z rektorami uczelni medycznych, które zaczynały nie tak dawno temu prowadzić kierunki lekarskie, mówili o jednej bardzo ważnej rzeczy, o dywersyfikacji miejsc praktyk dla studentów. I wszyscy tak zaczynali, no my też tak zaczynamy. Natomiast wiadomo, że nasze miejsce, nasza macierz jest tutaj w Tarnowie i tutaj będziemy rozwijać nasze główne oddziały kliniczne, natomiast mamy też pomoc starszych kolegów, którzy mają tam dużo praktyki i tą wiedzą, ja wiem, może trochę zaspoiluję, ale powiem też dziś o bardzo ważnej rzeczy, pan dyrektor szpitala MSWiA, pan profesor będzie się z nami tą wiedzą też dzielił, a wiecie, no najlepiej, najmądrzejszą rzeczą jest przytulić się do mądrzejszego, bardziej doświadczonego, bo wtedy nasza praktyka i nasze wszelkie działania po prostu będą szybsze i mam nadzieję pozbawione wielu błędów, które moglibyśmy popełnić właśnie na tym okresie niemowlęctwa. Na tę chwilę jest to tak zrobiona umowa, że wszyscy chętni znajdą miejsce w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, jeśli nam to tylko zgłoszą, tak można powiedzmy sobie przed praktykami. Natomiast dotyczy kierunków medycznych, z wyłączeniem można powiedzieć, nieco wyłączeniem kierunku lekarskiego, bo kierunek lekarski ma dosyć specyficzne praktyki na oddziałach. Te oddziały właśnie, których jest bardzo dużo, będą nowe jeszcze w Rzeszowie, a których nie mamy tutaj, będziemy mogli po prostu tam bez stresu, chciałbym tak powiedzieć, prawda, gdzie tych studentów naszych kierunku lekarskiego na te praktyki wysłać.
7: Znaczy, to należy rozdzielić troszeczkę dwa te obszary. Współpraca dydaktyczna i naukowo-badawcza. Studenci generalnie na pierwszych latach najczęściej są, czy wykorzystują ten potencjał nasz dydaktyczny, a z reguły od trzeciego, czwartego roku również często studenci wchodzą w działalność w obrębie kół naukowych, które chcielibyśmy stworzyć. Natomiast jeśli chodzi o naszą infrastrukturę, na obecnym etapie my dysponujemy 12 oddziałami, które udostępnimy i na których studenci będą nabywali zarówno umiejętności praktyczne w ramach zajęć klinicznych, jak i praktyk zawodowych w okresie wakacji. Na kierunku lekarskim to kształcenie jest w ten sposób spozycjonowane, że z reguły w okresie wakacyjnym odbywają studenci praktyki w zależności od tego, który rok kończą. Pierwsze lata, rok pierwszy, drugi, najczęściej są to praktyki pielęgniarskie, natomiast na wyższych latach są to już praktyki w poszczególnych oddziałach czy też klinikach. Zatem to kształcenie nasze i współpraca będzie polegało na tym, że część studentów, oczywiście ta, która będzie najprawdopodobniej mieszkała bliżej Rzeszowa, będzie mogła wybrać nasz ośrodek na te praktyki wakacyjne, a część będzie mogła odbywać zajęcia kliniczne, na przykład w oddziale chorób wewnętrznych, w oddziale gastroenterologii, endokrynologii, neurologii, chirurgii, ortopedii, w szpitalnym oddziale ratunkowym. Tutaj dwa słowa, jeśli Państwo pozwolicie. W tej chwili zmieniono programy specjalizacji i praktycznie we wszystkich specjalizacjach, jeśli chodzi o kierunki lekarskie, jak również w czasie kształcenia podstawowego, czyli na studiach, jest sporo zajęć w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na Podkarpaciu w tej chwili uruchomione są dwa takie oddziały. Jeden, który ma już dłuższe tradycje w obecnym szpitalu klinicznym numer 2 i drugi w naszym szpitalu. Ten oddział funkcjonuje od 2 lat. Jest to najlepiej wyposażony, najnowocześniejszy szpitalny oddział ratunkowy na Podkarpaciu, jeden z największych w Polsce. Liczy 20 łóżek. Jest też wyposażony bardzo dobrze, czyli w aparaturę diagnostyczną, która pozwala na zarówno diagnostykę, jak również będziemy oczywiście kształcili studentów, ponieważ podstawowe umiejętności muszą nabyć, chociażby tutaj mówimy o aparaturze diagnostycznej, na zajęciach z radiologii. Współpraca polegająca na tym, że studenci będą u nas odbywali zajęcia praktyczne czy zajęcia kliniczne, to również daje dla nas to, że oni zapoznają się z naszym zakładem i nie ukrywam, że będziemy starali się zachęcić, aby część studentów po zakończeniu kształcenia rozważyło zostanie w naszym zakładzie. Niedobory, jeśli chodzi o kadry medyczne, są bardzo duże, natomiast na pewno każdemu zakładowi zależy na tym, aby spośród studentów wychwycić tych najlepszych i jeśli będziemy mogli tych studentów od roku trzeciego, bo na trzecim roku zaczynają się zajęcia kliniczne, obserwować, kształcić, współpracować z nimi do roku szóstego, to oczywiście będziemy mogli też ocenić ten potencjał. Być może część z kolegów, koleżanek jeszcze na studiach rozpocznie też działalność taką naukową. Medycyna w obecnej dobie, jak Państwo doskonale wiecie, nieodłącznie wiąże się z postępem we wszystkich obszarach, sztuczną inteligencją, która wkracza chociażby w obszary diagnostyczne. Zatem uważam, że korzyść dla naszego szpitala również będzie taka, że będziemy mogli zachęcić do pozostania tych najlepszych studentów. Jeszcze na koniec dodam, że ja pełnię obowiązki dyrektora od 20 lutego 2024 roku i zależy mi na tym, żeby nie tylko podnosić potencjał diagnostyczny, terapeutyczny, ale również naukowo-badawczy. Od okresu objęcia przeze mnie funkcji wystąpiliśmy o miejsca specjalizacyjne w kilku oddziałach, których przed moim objęciem funkcji nie było. Nie tylko będzie to kształcenie przeddyplomowe, ale również będziemy starali się zapewnić kształcenie podyplomowe, przede wszystkim dla lekarzy rezydentów, i uruchomiliśmy również 20 miejsc stażowych. Lekarze, którzy kończą 6-letni program studiów, muszą odbyć roczny staż przed uzyskaniem samodzielnym prawa wykonywania zawodu, i 20 osób takie staże już od kilku miesięcy u nas odbywa, więc może tak się zdarzyć, że koleżanki, koledzy, jak uzyskają dyplomy na Akademii Tarnowskiej, będą mogli u nas ten staż kontynuować.
4: Umowa między Akademią Tarnowską a Szpitalem w Rzeszowie została zawarta bezterminowo. To jedyna taka działająca konstrukcja w Polsce. Mowa o wieży ciśnień w Tarnowie. Obiekt już od kilku miesięcy znajduje się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wiceprezes Tarnowskich Wodociągów Seweryn Gutkowski podkreśla, że konstrukcja spełnia ważną rolę w mieście.
5: Zbiornik wieżowy Jasna w Tarnowie, potocznie nazywany Banią, to przede wszystkim dla nas istotny rezerwuar wody o pojemności ponad 3000 metrów sześciennych, który stabilizuje ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w czasie szczytowego poboru przez odbiorców. Dlatego jesteśmy w stanie skutecznie dostarczać wodę na najwyższe piętra bloków, które są w okolicy bani. Nasza statua wolności, pierścień, który jest znany wszystkim mieszkańcom Tarnowa i stanowi bardzo charakterystyczny punkt krajobrazu naszego miasta, to faktycznie jedyna istniejąca tego typu wieża ciśnień. Miała swoją siostrzaną wieżę na Mazowszu, w Ciechanowie. Niemniej już tamta wieża od wielu lat nie pełni swojej funkcji, nie działa, stanowi wyłącznie element dekoracyjny. Pan prezydent i służby konserwatorskie uznały, że zbiornik wieżowy Jasna w Tarnowie, czyli ta nasza charakterystyczna bania, posiada wartości historyczne i naukowe. Jest też charakterystycznym obiektem w przestrzeni, który dominuje w krajobrazie miasta, no i bezwzględnie jest kojarzony bardzo pozytywnie z jego wizerunkiem. W związku z tym rozumiem, że w intencji zarówno prezydenta, jak i konserwatora zabytków tutaj chciano, aby udokumentować ten obiekt i w jakiś sposób zabezpieczyć, utrzymać go dla przyszłych pokoleń. Oczywiście jest to bardzo ciekawy obiekt, który ma 45 lat już, a jednocześnie pełni wszystkie swoje funkcje. My jako Tarnowskie Wodociągi pełnimy prace konserwatorskie i nadzór nad tym obiektem, ale też zależy na tym nam, aby otoczenie, społeczność miasta Tarnowa, jak i tutaj przybywający goście mogli zachwycać się tą konstrukcją i po prostu ją podziwiać. Korzystanie z tego obiektu, bo to jeszcze nie jest zabytek, pewnie nie będzie nigdy możliwe, bo jednak to jest czynny obiekt. Chcielibyśmy go trwale zachować, uznając jego wartość. Szanowni Państwo, jest to konstrukcja 37-metrowa, składająca się z 24 stalowych słupów, która dźwiga ciężar 3000 kubików wody. W związku z tym przede wszystkim jest to dla nas bardzo użyteczne urządzenie całego systemu wodociągowego. To poza dyskusją. Natomiast były próby podejmowane w zakresie ozdobienia poprzez iluminację tego zbiornika. Niemniej spotkały się one z pewną krytyką polegającą na tym, że blask i światła, które generowałaby taka iluminacja, no przeszkadzałaby mieszkańcom sąsiednich bloków. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. A nie wydaje mi się, ze względu na bezpieczeństwo i fakt, że zbiornik wieżowy Jasna w Tarnowie stanowi element infrastruktury krytycznej, szczególnie w tych czasach, bardzo ważna sprawa, no nie będzie udostępniany dla zwiedzających. Mogę powiedzieć, że wydaliśmy kalendarze z tym charakterystycznym obiektem i każdy, kto będzie miał ochotę posiadać banie w swoim domu, pewnie może się do nas zwrócić z prośbą o nabycie takiego kalendarza Tarnowskich Wodociągów, bo jest to rzeczywiście bardzo sympatyczny element naszego krajobrazu, miło się kojarzący. Natomiast no, to jest obiekt funkcjonalny, który też wymaga konserwacji, proszę Państwa. I przede wszystkim my będziemy się skupić na tym, aby to działało i to funkcjonowało dla dobra mieszkańców. Wszelkiego rodzaju remonty i prace konserwatorskie były czynione na bieżąco. W związku z tym, tak jak już mówiliśmy, jest to obiekt, który ma 45 lat i świetnie funkcjonuje, spełnia swoje funkcje, dostarczając najlepszej jakości tanią i zdrową wodę dla mieszkańców okolicznych osiedli. Natomiast jakichś generalnych żadnych remontów nie planujemy. Bieżące prace konserwatorskie. Myślę, że jakbyśmy zapytali mieszkańców Tarnowa, co jest takim charakterystycznym elementem tego miasta, no to z pewnością nasz zbiornik, nasza bania wpisywałaby się na tą listę. Dla mnie, ja bardzo lubię podróżować po świecie i takie punkty wyróżniające w miastach, no są świetnym elementem promocji. To mi się wydaje, że też nasze miasto Tarnów wymaga tej promocji, jest pięknym miejscem, które jest bardzo blisko wielkiej aglomeracji krakowskiej i z pewnością warto tutaj przyjeżdżać, żeby doceniać jego walory nie tylko krajobrazowe, ale także architektoniczne. No i spośród nich nasza bania z pewnością jest ciekawym przykładem takiej architektury technicznej.
4: Dodajmy, że wpis do ewidencji zabytków to nie to samo, co wpis do rejestru zabytków. W przypadku tarnowskiej bani konserwator może wyrazić opinię o zmianach zewnętrznych, ale decyzja nie będzie wiążąca. Ostateczne zdanie należeć będzie do tarnowskich wodociągów, które są zobowiązane do sprawowania opieki nad obiektem.
8: SK Tarnów.
4: Miasta, pola, lasy, góry, tunele i tory, po których jeżdżą pociągi. Wszystko to można było oglądać na ruchomej makiecie o długości 50 metrów, którą przygotowali pasjonaci z krakowskiego klubu modelarzy kolejowych. Efekt ich pracy pokazywano w Domu Kultury w Tuchowie z okazji 150-lecia kolei w tym mieście.
9: Tomasz Kołodziejski, krakowski klub modelarzy kolejowych.
10: Dzisiaj gościmy Państwa w Tuchowie, w Domu Kultury. Tutaj stanęła przepiękna i ogromna makieta. Powiedzmy, co my tu możemy zobaczyć?
9: Kolej w miniaturze. Mniejszą 87 razy. No,
10: taka jest działa jak na kolei.
9: Tak, musi działać na kolei, bo no inaczej się tego nie da ogarnąć, ponieważ każda lokomotywa ma maszynistę, więc ktoś musi ten ruch jakoś koordynować, a trudno rozmawiać z kolegą w powietrzu, więc mamy telefony.
10: Przed panem pulpit, bardzo skomplikowany.
9: Odwzorowujący stację, żeby nie musiał patrzeć. Przestawia się stąd rozjazdy, ustawia się sygnały.
10: Czy te stacje, które my tutaj możemy obserwować, to jest odwzorowanie rzeczywistych, realnych lokacji?
9: Niekoniecznie, nie, raczej nie, ale są wzorowane. Ta stacja, przy której stoimy, jest wzorowana na stacjach z rejonu właśnie małopolski, charakterystyczny austriacki budynek. Mnóstwo takich było. Układ torowy też mniej więcej przypomina tak jak Austriacy budowali, aczkolwiek jest to stacja po pewnej modernizacji.
10: A proszę mi powiedzieć, bo tutaj widzimy różne składy, które cały czas są w ruchu. Czy to są pociągi cały czas z jednej epoki? Odwzorowujecie jedną epokę, jeden czas?
9: To znaczy można odwzorowywać różne epoki, praktycznie wszystkie od początku istnienia kolei. My się skupiamy różnie, to zależy, jeżeli są bardzo jakieś takie ortodoksyjne imprezy, to się ustala, że jest to na przykład epoka trzecia, czyli powiedzmy od 45 do końca lat 60, ale na takich imprezach jak jesteśmy tutaj obowiązuje taka luźna zasada, dużo i kolorowo, bo to głównie dzieci przychodzą, one tak szczegółowo nie muszą wiedzieć, a lubią kolorowo, lubią czasem zobaczyć taki pociąg jak mamy za oknem, a takie tutaj też są.
10: No niewątpliwą atrakcją jest fakt, że ten pociąg nie stoi, ale jedzie, prawda? On pokonuje drogę.
9: Tak jak każdy pociąg. No, pociąg to jest ruch. Od tego to się zaczęło, od ruchu.
10: Proszę jeszcze powiedzieć, jak się zaczęła pana przygoda w ogóle z makietami, z kolejnictwem właśnie w miniaturze? To jest jakieś zamiłowanie, które gdzieś kiełkowało już od najmłodszych lat?
9: Od najmłodszych lat, nikt nie wie dlaczego, ale tak się mi porobiło.
10: Ma pan jakąś swoją ulubioną lokomotywę?
9: No wie pani, ja jestem z tych, którzy jeszcze doskonale pamiętają trakcję parową, więc wszystko co dymi, bez dzielenia. Także tu mam akurat te parowozy kolei polskich, ale w domu są i francuskie, angielski by się znalazł, Belg jakiś, nawet Amerykanin. Każdy parowóz jest dla mnie piękny, bo jest parowozem.
10: Ile my tych kilometrów torów mamy odwzorowanych na tej makiecie?
9: Proszę pamiętać, że odległości są skażone, bo gdybyśmy chcieli zrobić idealnie skalowo, to, no, to sobie mi trudno wyobrazić. Najprostsze przeliczenie to wtedy 1 kilometr to jest 10 metrów. No to ja sobie nie wyobrażam robienia makiety w tak. Ale one są skażone. Powiedzmy, że mamy tutaj jakieś 40 parę 50 metrów makiety.
10: To podejrzewam logistycznie trudne przedsięwzięcie, żeby to przewozić, potem montować, bo to wszystko musi ze sobą współgrać.
9: Tak, dokładnie. No niestety to jest wykonane zresztą według pewnych norm, więc to łatwo połączyć wszystko razem i mechanicznie, i elektrycznie. To tak jak puzzle się układa. Oczywiście kolega najpierw wcześniej ma dużo czasu, żeby zaprojektować ten cały układ, a potem to już tylko zgodnie z planem się montuje.
10: Pan powiedział ważną rzecz, że najczęściej przychodzą dzieci, że to im się te oczy świecą do tych makiet i do tych pociągów, a ja zapytam, czy to w nich budzi aż taką pasję, żeby potem dołączali do waszego stowarzyszenia?
9: No różnie to bywa, ale czasem tak. Czasem dzieci ciągną tatusia, a potem sami zostają i przychodzą do klubu. To jest normalne. Jeżeli go złapie bakcyla, to już będzie.
10: Rozumiem.
9: My tu mamy taką parkę, koleżanka pracuje w Intercity, jest maszynistą, ma dwójkę. No to oni, tak jak i my, jeżdżą i nie mają z tym najmniejszych problemów.
10: Proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jakbyśmy mieli wskazać takie cechy, które powinien mieć modelarz odwzorowujący koleje. Ja myślę, że przygotowanie takiej makiety to wymaga trochę skupienia, trochę wiedzy, trochę cierpliwości.
9: Wiedza i jeszcze raz wiedza, kształtowanie zdolności manualnych, no i po prostu cierpliwość. To wymaga dużej cierpliwości. Starać się wolno, dokładnie, ponieważ zasada, tak się zawsze mówi, że modelarstwo kolejowe, makieta, to jest coś takiego, że jak przyszedłby ktoś z magiczną różdżką i powiedział 87 razy zwiększcie, to mamy normalną, funkcjonującą kolej.
10: Musi być bardzo precyzyjnie i dokładnie.
9: Tak jest, na tym to polega.
8: Urszula Calik, maszynistka w PKP Intercity.
10: I jednocześnie członkini klubu modelarzy kolejowych.
8: Tak, dokładnie.
10: Skąd się wzięła ta miłość do kolei?
8: Trochę przypadkiem, najpierw interesowałam się tramwajami i poszłam na studia w związku z tym na transport, a tam się trochę rozkochałam w tej kolei. No i tak tutaj wylądowałam. Trochę przypadkiem, ale bardzo się cieszę.
10: No właśnie, takie produkowanie, tworzenie makiet kolejowych wymaga sporo czasu, sporo cierpliwości, sporo wertowania pewnie też i dokumentacji technicznej.
8: Akurat ja tu bardziej jeżdżę niż buduję, ale tak, no jednak bardzo dużo czasu pochłania przygotowanie tych modułów. To trzeba, od samego początku to robimy, więc trochę trwa, zanim taki jeden kawałek powstanie, a jak widać mamy ich już całkiem sporo.
10: No rzeczywiście, tutaj pytałam kolegę, mówił, że no trochę tych metrów tej makiety jest, trzeba to wszystko precyzyjnie połączyć, żeby te pociągi mogły rzeczywiście jechać i nie blokowały się.
8: No tak, dokładnie. Wczoraj jak przyjechaliśmy właśnie po południu, to do północy składaliśmy, żeby wszystko było idealnie równo, żeby ta makieta była na jednym poziomie i żeby przejeżdżały te miniaturowe składy bez żadnych przeszkód.
10: A komu bardziej świecą się oczy, dorosłym czy dzieciom?
8: Myślę, że tu i tu jest podobnie, bo jednak dla dzieciaków to jest duża frajda. Zresztą moje własne tutaj uczestniczą, ale też dla starszych to, nie wiem, tak trochę wspomnienia na przykład, jak jeżdżą te starsze, że tak powiem, składy, parowozy, retro pociągi, aktualnie retro. Więc no, wydaje mi się, że każdy ma radochę, i młody, i stary.
10: Właśnie, powiedziała pani, że tu pociągi retro. Przed chwilą na naszej stacji też okazja do zobaczenia pociągu retro, a pani przecież jeździ nowoczesnymi składami. Dzisiaj ta kolej dużo ułatwia.
8: No zdecydowanie, tabor jest dużo nowocześniejszy, bezpieczniejszy, jeździmy dużo szybciej i więcej mamy tych pociągów. Pasażerów też mamy coraz więcej.
10: A mimo wszystko taki sentyment jednak do tego, co było lata temu.
8: No tak, zdecydowanie. Czy to właśnie pociągi retro, czy tramwaje, zawsze jest duże zainteresowanie i tych pasażerów, no nie brakuje. Akurat w przypadku moich dzieci to trochę, że tak powiem, przejęły to po mnie, ale no syna bardzo cieszy jeżdżenie i on potrafi tutaj na tej makiecie od 10 do 18 jeździć bez przerwy, zapomina o jedzeniu, piciu i wszelkich potrzebach i cieszy go samo to jeżdżenie. Córka z kolei woli sterować na stacji i no daje im to mega radochę, a skąd im się to wzięło, nie wiem, no jeździmy pociągami wszędzie, więc może to stąd.
10: Może to stąd. Zapytam, bo tutaj mamy makietę, która jeździ na różnego rodzaju pewnie pokazy, a w domu makieta jest jakaś, jest jakieś miejsce przeznaczone na takie właśnie zabawy?
8: Nie, u nas akurat tylko tabor jest i właśnie jak jest okazja, jak jest wystawa, to bierze syn, pakuje wszystko i wystawia tutaj i jeździ po kolei każdym składem.
10: Jakie są życzenia, które się składa kolejarzom?
8: No, jak jest się maszynistom, to na pewno zielonych semaforów się życzy.
10: To my życzymy tych zielonych semaforów, oby jak najwięcej. Dziękujemy.
4: A zdjęcia makiety kolejowej znajdziecie na naszej stronie tarnów.sk.pl. Tam także fotorelacja z przyjazdu pociągu retro do Tuchowa.
11: SK Tarnów News.
4: Miłośnicy teatru zacierają ręce. Zbliża się kolejna talia, czyli Ogólnopolski Festiwal Komedii. Między innymi o tym już za chwilę w naszym magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale powiemy też o kolejnym sezonie drużyny futbolu amerykańskiego w mieście i zaprosimy na koncerty Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Justyna Świderska, zaczynamy. 6 spektakli konkursowych oraz kilka wydarzeń towarzyszących. To program 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia, który już wkrótce odbędzie się w Tarnowie. Jak zapowiada dyrektor Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejdar, jest na co czekać.
12: Tradycyjnie organizujemy to spotkanie z Państwem, żeby zapowiedzieć całe wydarzenie, powiedzieć też o wszystkich szczegółach, ujawnić te sprawy i wydarzenia, o których do tej pory jeszcze nie wspominaliśmy. Bardzo miło nam jest, że dzisiaj z nami pani prezydent Agnieszka Kawa, pan dyrektor Tadeusz Łomnicki też opowiedzą o sprawach związanych z festiwalem. Ja dziś chciałbym zacząć od tego, że ujawniamy dwie rzeczy. Ujawniamy dzisiaj jurorów festiwalu. Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka komediowa z teatrów warszawskich. Będzie pan dr Patryk Kęski, teatrolog, krytyk, właściwie też bardzo znana postać w świecie teatru, oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował, był w jednym z wydarzeń towarzyszących, o którym powie za chwilę pewno dyrektor Tadeusz Łomnicki, bo myślę, że to jest też niezwykle atrakcyjne, to bardziej ze względu na obsadę tego wydarzenia, którego autorem jest właśnie pan Bronisław Maj. I chcę powiedzieć także o drugiej rzeczy, o wystawie, bo tradycyjnie jest też tak, że podczas festiwalu we foyer Tarnowskiego Teatru prezentujemy prace bądź bezpośrednio związane tematycznie z festiwalem, bądź prace artysty, który przygotował plakat teatralny. I w tym roku jest to pan Dawid Ryski i to jego koncepcja właśnie będzie nam służyła jako wizualizacja do całego festiwalu, a jego prace, ponieważ ma tych prac bardzo wiele, jest znanym i cenionym twórcą w Polsce i w Europie, zawisną w naszym teatralnym foyer. Tyle ode mnie wstępu. Pani prezydent, oddaję głos.
13: Ja chciałabym bardzo podziękować i pogratulować panom dyrektorom tego, że 30. talia się wydarzy. Z serca gratuluję, ale też myślę sobie, że festiwal jest takim wydarzeniem, na które mieszkańcy bardzo czekają każdego roku. I można by powiedzieć, że jedynie tego żal, że sala teatralna jest tylko na te 300 miejsc, prawda, że nie można się tym festiwalem cieszyć w większej grupie. Spotkanie z teatrem oczekiwane, bardzo z długą tradycją, budujące tożsamość naszego miasta, kulturalną tożsamość naszego miasta. Myślę, że bardzo ważna i piękna edycja w tym roku, bardzo ciekawa. Myślę, że panowie więcej powiecie o samym repertuarze i o tym, co się na scenie i nie tylko na scenie wydarzy. To jest taki moment, kiedy miasto rzeczywiście żyje sztuką. I to sztuką taką, która daje odpocząć, daje relaks, daje możliwość pobycia w takim dobrym i świecie, i towarzystwie.
12: Dziękujemy serdecznie. Rzeczywiście pani prezydent wspomniała o rzeczy, o frekwencji i o tym zainteresowaniu. Rzeczywiście jest tak w tym roku, że znacznie wzrosła nam sprzedaż karnetów, co wskazuje na to, że tych widzów, którzy chcą obejrzeć komplet, cały festiwal jest więcej w Tarnowie i ten festiwal jest na tyle chyba już, teraz ciśnie mi się to najbrzydsze ze słów, produktem takim, ale wydarzeniem, prawda? I jakąś taką radością tą jesienną, gdzie po prostu ludzie chcą mieć pewność, że zobaczą wszystko, tym bardziej że rzeczywiście tutaj szczególnie ten spektakl finałowy i gala finałowa i spektakl Komedian z Teatru Narodowego, ono jest dla nas kłopotem, w sensie odmów, bo myślę, że bylibyśmy w stanie sprzedać drugą salę, natomiast było to wymaganie ze strony Teatru Narodowego, że bezwzględnie to musi być w naszej przestrzeni teatralnej, więc gramy tutaj na tej 300-osobowej widowni, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy i że w przyszłości być może się uda znowu zaprosić do nas Teatr Narodowy. Wiadomo, że jest to związane z możliwościami budżetowymi. Ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo budżet festiwalu wynosi około 700 tysięcy, z czego w tym roku jest ta zwiększona dotacja ze strony miasta. To jest 250 tysięcy, 150 tysięcy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe pieniądze to są środki teatru, które w dużej mierze pochodzą z wpływów po prostu z tego festiwalu, więc też dziękujemy za pośrednictwem Państwa mediów, wszystkim widzom, którzy kupują bilety i przychodzą na te spektakle. I chciałbym teraz poprosić Tadeusza Łomnickiego, żeby powiedział o tych wydarzeniach towarzyszących, a w zasadzie o jednym, które teraz przyszło nam do głowy, czyli o weselisku. No i też tradycyjnie pokazujemy swój tytuł. Wydaje nam się, że mamy powody do dumy, do chwały tym, co dzieje się na tarnowskiej scenie, więc też stajemy w szranki ze swoim po prostu tytułem.
14: W komedii też, dobrej komedii często są zawarte wątki, nad którymi warto chwileczkę się zastanowić, pomyśleć, a z uśmiechem myśli się lepiej, ponieważ mózg jest dobrze dotleniony. Wracając jeszcze do festiwalu, ogromnie się cieszę, że w ogóle w Tarnowie jest festiwal, bo wiele teatrów czyni starania, żeby takie festiwale były, ponieważ przyjeżdżają spektakle, przyjeżdżają zespoły, aktorzy, których często no, nie moglibyśmy zobaczyć, wyjeżdżając gdzieś w Polskę. A tu jest taka fajna kumulacja na każdym festiwalu i publiczność może się trochę skonfrontować z tym, co dzieje się w innych teatrach, w innych miastach w Polsce w danym sezonie, więc to jest mega ciekawa i dobra inicjatywa. Wracając trochę do imprezy towarzyszącej, to tak już od kilku lat z dyrektorem właśnie rozmawialiśmy naczelnym, żeby poszerzyć trochę formułę, żeby oprócz tych spektakli, które jest tyle, ile może być, też starać się publiczności pokazać ciekawe przedstawienia, wydarzenia z Polski, które nie muszą być w tym głównym nurcie. I w tym roku właśnie zaprosiliśmy Weselisko z Teatru KTO z Krakowa, grane od prawie dekadę, z sukcesem kilkakrotnie w Krakowie, wystawiane również w Polsce. Jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest to czytanie dramatu w takiej formie widowiskowej. A wiadomo, Teatr KTO specjalizuje się od tego, że potrafi wyjść w przestrzeń, w publiczność, że to jest z rozmachem. No i przede wszystkim to jest zabawne, ale też takie spojrzenie na nasz kraj, na Polskę, na to, co się dzieje. Trochę tak jak przed 100 laty stał sobie autor w drzwiach i obserwował, co się dzieje na weselu, jak się Polska bawi i jak myśli o tym, co będzie czekać w najbliższych latach. I trochę teraz też mamy takie spojrzenie, to co się dzieje w tym momencie w naszym kraju, trochę przez taki pryzmat skrzywionego zwierciadła, wiadomo, to jest jakaś perspektywa i myślę, że jest to dobry taki moment, żeby się też sobie trochę przyjrzeć, ale również z uśmiechem na ustach i co ciekawe, no mam nadzieję, że to się nie zmieni, jednym z aktorów będzie prezydent miasta, jako Werny Chora, więc myślę, że też warto przyjść i zobaczyć, jak sobie poradzi. A w głównym nurcie, prawda, Florana Zellera, premiera z poprzedniego sezonu w naszym teatrze. No i też myślę, że to jest ciekawa propozycja, ponieważ oprócz tego, że jak to potocznie wszyscy mówimy, prawda jest ważna, prawda nas wyzwoli, o prawdzie cały czas się mówi. Wczoraj też jesteśmy po premierze Doliny Salinas, gdzie też ta prawda gra, więc o prawdzie można dużo, można długo, można też zabawnie, a ciekawe jest to, że myślę, że to jest jedyna taka realizacja, ja przynajmniej nie znam innej, gdzie są zdecydowanie młodsi bohaterowie niż napisani przez bohatera, bo to jest komedia napisana na 40-50-latków, nawet więcej, a my tu mamy aktorów pod 30, więc takie spojrzenie człowieka, który nie jest w rutynie życiowej, który nie jest już gdzieś tam zblazowany, zmęczony życiem, tylko wchodzi, mu się wydaje, że zdobywa ten świat, że wszystko może się bawić życiem i drugim człowiekiem. No i jak to się kończy, no to oczywiście zapraszamy do teatru, żeby zobaczyć. I wszystko tak, jak powiedziałem na początku, jednak to nie jest dramat, gdzie będziemy płakać, tylko to jest refleksja, przed którą albo po której, albo w trakcie której możemy się uśmiechać.
12: Jury wybiera spektakl, jest nagroda finansowa plus statuetka talii, natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl, zagłosować, ale także co wiem, że cieszy się popularnością pośród naszych widzów, uczestniczyć także w losowaniu drobnych nagród, które przygotujemy dla wszystkich Państwa. Ja chciałbym też powiedzieć, ponieważ te spektakle i o samym programie imprezy mówiliśmy już kilkakrotnie co najmniej, w zasadzie od końca kwietnia, bo końcem kwietnia po raz pierwszy, wtedy zdradziliśmy tytuły konkursowe. Tajemnicą Poliszynela tak naprawdę jest, że niektóre z tytułów trzeba było ustalać, w zasadzie rok do przodu. To jest taka perspektywa czasowa, która pozwala zaprosić bardziej zajęte teatry, choć i w tym roku tak się zdarzyło, że przypadku no co najmniej dwóch tytułów jest tak, że występują koincydencje w postaci premier bądź zajętości poszczególnych aktorów na przykład na planie filmowym, no i to już wyklucza przyjazd tych teatrów, natomiast zostały takie skierowane zaproszenia na kolejną edycję, zobaczymy czy uda się, żeby te spektakle dotarły, ale chcę wrócić do tych wydarzeń towarzyszących w tym roku, o czym mówił dyrektor Łomnicki, że też festiwal jest zawsze świętem, powinien zresztą samo na fest, nie, cząstka tego słowa z łacińskiego właśnie z radością, ze świętowaniem, więc też chcielibyśmy, żeby teatr był dostrzegalny w całej przestrzeni miasta, stąd te dwa nasze, w zasadzie tutaj takie wprost z Mickiewicza cztery wydarzenia, które pokażemy w przestrzeni miejskiej. Po pierwsze to już w tę sobotę w ramach prologu, zapraszamy serdecznie do amfiteatru. W amfiteatrze będzie można usłyszeć, ale też zobaczyć prawie Krzysztofa Krawczyka, bo Tomasz Wiśniewski wcieli się właśnie w Krzysztofa Krawczyka, zaśpiewa trochę jego szlagierów, bo mam nadzieję, że to będzie udana zabawa. W zasadzie wszystko wskazuje na to, że to będzie jeden z ostatnich takich sympatycznych jeszcze pogodowo weekendu, więc warto zaplanować sobie czas i w sobotę wybrać się do amfiteatru i wspólnie popłynąć chociażby parostatkiem. Natomiast teatr też szuka wydarzeń nie do końca takich oczywistych, nie do końca wprost wydawałoby się bezpośrednio teatralnych i stąd ten pomysł na kolację artystyczną. Kolację artystyczną, kiedy przytuliliśmy się do restauracji Aurora, która otrzymała to wyróżnienie Michelin. Niezwykle jest nam miło, że są fajne, prestiżowe miejsca, do których też przyjeżdżają ludzie, którzy podróżują i zatrzymują się w Tarnowie. W tym miejscu właśnie chcemy pokazać koncert, recital. Akurat w tym przypadku to będzie Edit, Życie na różowe, też w ramach pokazu przedpremierowego spotkacie się Państwo z muzyką francuską i z naszą frankofilką, bo Monika Wenta, tak trzeba o niej powiedzieć, uwielbia Francję, co roku kilkukrotnie jeździ do Francji po to, żeby tam sobie pobyć, po prostu uwielbia język francuski i kocha się też w Edith Piaf, co mam nadzieję zobaczycie Państwo po prostu właśnie na scenie wyraz fascynacji tą osobą, niezwykłej, bardzo przecież francuskiej, w zasadzie ikony francuskiej sceny muzycznej i piosenkarki, legendy, więc to są wydarzenia, które pokażemy dodatkowo w ramach festiwalu. Z tego co wiem, warto też takować kasę, ponieważ zdarza się tak, że pojawiają się jeszcze nawet na te najlepsze spektakle pojedyncze bilety, ponieważ osoby, które teraz odbierają rezerwacje, to jest kwestia też sponsorów i wszystkich tych zaproszeń, które były na razie zawieszone w systemie, są dostępne, więc warto nie tracić po prostu nadziei, przychodzić i dopytywać. Rzecz jasna też nasza organizacja ma utworzoną listę rezerwową na poszczególne tytuły, więc my też staramy się wszystkim tym, którzy pragną przyjść do teatru, po prostu w tym dopomóc.
4: Program festiwalu jest dostępny na stronie teatrtarnów.pl.
11: SK Tarnów.
4: Drużyna futbolu amerykańskiego Hunter z Tarnów inauguruje sezon meczowy w rodzinnym mieście. Od tego sezonu zawodników możecie oglądać w Jaskółczym Gnieździe, gdzie trenują i podejmują rywali. Już w niedzielę 13 września najbliższy pojedynek, w którym Tarnowianie zmierzą się z drużyną Kings z Krakowa. O szczegółach w naszej rozmowie.
15: Szymon Witek, rozgrywający.
16: Nazar Kawun, middle linebacker.
17: Oskar Brzeziński, defensywny liniowy.
4: A dzisiaj będziemy zapraszać mieszkańców Tarnowa do tego, żeby przyszli w niedzielę 13 września na mecz tarnowskiej drużyny Huntersów, czyli drużyny futbolu amerykańskiego. Inauguracja sezonu, tak można to nazwać?
15: Tak. Możemy to nazwać jako inauguracja, ale tutaj w Tarnowie u nas, na naszym domowym stadionie, bo jesteśmy już po jednym meczu w Tychach, wygranym.
4: Gratulujemy.
15: Dziękujemy bardzo. No ale myślę, że tutaj będzie jeden z ważniejszych meczów na pewno dla nas, bo inauguracja na nowym stadionie, na którym jeszcze nie graliśmy, na pewno chcemy się sprawdzić.
4: No właśnie, przeciwnikiem będzie drużyna Kingsów, tak?
17: Z Krakowa.
4: Przeciwnik, z którym już mieliście okazję się mierzyć, więc jakie nastroje, jakie przewidywania przed tym spotkaniem, przed tym pojedynkiem?
16: No ogólnie nastrój jest bardzo bojowy i chcemy się oczywiście odegrać za tamten rok, bo trochę nam zabrakło w tamtym roku doświadczenia możliwe albo jeszcze czegoś. No i ja jako kapitan uważam, że teraz jesteśmy dużo lepiej nastawieni i podnieśliśmy swój poziom jako osobiście, jako drużyna też.
4: Fakt, że odbyliście już kilka spotkań z tymi drużynami, z którymi teraz przyjdzie wam się ponownie zmierzyć na boisku, powoduje, że więcej o nich wiecie, lepiej potraficie się przygotować do tego spotkania? Jak to wygląda?
17: Najważniejsze, że więcej doświadczenia mamy, bo na treningu można wyrobić dużo, ale bez doświadczenia tak naprawdę to nic nie jest warte.
15: To jest też jedna duża zmiana, ponieważ w tamtym roku graliśmy futbol 9-osobowy, a w tym roku gramy 11-11. Więc jakby taktyki, formacje i tak dalej, to się wszystko pozmieniało. Więc na przykład no tutaj Kingsi no nie do końca wiemy, jak oni grają w tym momencie.
4: Wytłumaczmy w takim razie, z czego wynikała ta zmiana. To jest taka zmiana ewolucyjna, bym powiedziała, jeżeli chodzi o rozwój drużyny?
15: Zmiana polega na tym, że po prostu liga w Polsce postanowiła, że z U19, czyli zawodnicy, którzy mają 19 lat, teraz mamy U20, czyli zawodnicy, którzy mają 20 lat, też mogą grać. Czyli tak jak ja w tamtym roku miałem ostatni sezon teoretycznie, to przez to, że przedłużyliśmy jakby, to został przedłużony, to ja mogę grać jeszcze rok. No i dzięki temu jakby została zmieniona zasada na 11-osobowe drużyny.
4: Czy to oznacza, czy to wymaga od Was większego zaangażowania, większej pracy na przykład na treningach, lepszego przygotowania się właśnie do tego nowego ustawienia na boisku?
15: Zaangażowanie zawsze jest takie same. Musimy być zawsze w 100% zaangażowani. Wydaje mi się, że jedyną jakby zmianą jest to, że potrzebujemy mieć więcej zawodników i to jest największy ten aspekt, który musieliśmy poprawić, można tak powiedzieć.
4: Mówisz o tym, że potrzeba więcej zawodników, a ja właśnie chcę zapytać, bo wiem, że nabór do drużyny trwa, właściwie jest otwarty, chodzicie po szkołach, pokazujecie, co potraficie, zachęcacie młodych chętnych i tak mi się wydaje, że ci młodzi koledzy, młodzi adepci są zainteresowani tą dyscypliną.
17: Są zainteresowani. Co każdy nowy rok szkolny albo nowy sezon, jeżeli można to powiedzieć tak, mamy nowych rekrutów. W tym roku na ten moment mamy właśnie sezon. Nie jesteśmy tak skupieni na rekrutacji, bo musimy się skupić na meczach, ale na pewno będziemy mieć teraz 2 tygodnie przerwy pomiędzy meczami, więc na pewno wtedy będą prowadzone jakieś działania rekrutacyjne. Nowy rok szkolny, nowi zawodnicy w szkołach też pewnie są gotowi. Niektórzy nawet mogą jeszcze nie wiedzieć, że coś takiego jest. Jest taka szansa, jest opcja. Na pewno chcemy im to pokazać i przedstawić taką ofertę nowego sportu.
4: No właśnie, mówimy z jednej strony szkoła, z drugiej studia, z trzeciej drużyna i treningi i ostre przygotowanie do kolejnych pojedynków. Trudno jest Wam to wszystko pogodzić? Jak to wygląda? Dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby rzeczywiście na te treningi przychodzić regularnie?
17: Mówi się, że to są tylko 2 treningi w tygodniu. Jest tu grosz prawdy, ale nie zawsze jest to tylko 2 treningi w tygodniu. To jest też przygotowanie się do treningów, to jest też powrót z treningów, dojazd do treningów.
4: Dla niektórych z Was to jeszcze było powołanie do kadry, prawda?
17: Tak.
4: No właśnie, i ta przygoda dalej trwa?
17: Dalej trwa. Ja jestem właśnie z tej kadry. 2 lata mam jeszcze w tej kadrze. Mamy właśnie, jak nasza drużyna, moja drużyna będzie miała 2 tygodnie przerwy, to ja będę miał mieć tylko tydzień, bo zdajemy na Węgry, więc to jeszcze dla mnie jest mniej czasu, ale miałem rok, żeby przyzwyczaić się do tego i wydaje mi się, że jestem do tego przyzwyczajony. To nie jest dla mnie taki wysiłek, jaki był rok temu.
4: Tak sobie wyobrażam, że bez wsparcia na przykład, nie wiem, rodziców, znajomych, przyjaciół, czasami byłoby trudno logistycznie to wszystko podopinać, to nie?
17: Prawda. Najgorzej byłoby z dojazdem. Wiele chłopaków od nas z drużyny ma właśnie problem z dojazdem, więc do jednego auta wchodzi wielu albo po prostu zgarniają się nawzajem, tak można to powiedzieć. Ale tak, logistycznie to jest najgorsze, bo w autobusie, można w autobusie, no ale jak wracasz w sobotę o 11 w autobusie z śmierdzącymi ciuchami, nie jest to za bardzo przyjemne dla siebie i dla innych wokół ciebie.
4: Powiedzcie mi proszę, bo już trochę doświadczenia nabraliście, co ten futbol amerykański w sobie ma, że was zasało i trzyma?
15: Ja jako rozgrywający mogę powiedzieć, że bardzo długo grałem w sporty, wcześniej w koszykówkę, piłkę nożną. Zawsze chciałem mieć taką pozycję na boisku, w której będę musiał jednocześnie myśleć, ale też również być atletyczny, czyli biegać, skakać i tak dalej. Więc to jest ten główny aspekt, który mnie, myślę, do tego sportu przekonał.
16: U mnie to było tak, że ja całe swoje życie trenowałem jakieś sztuki walki i brakowało mi jakiegoś biegania i tak dalej. I ten sport w sumie ma i to, ma i kontakt, i bieganie, i myślenie, tym bardziej na pozycji, w której gram. Więc dla mnie to jest najlepszy sport, który istnieje.
4: Mhm. Powiedziałeś, że jesteś kapitanem drużyny. Co jest dla ciebie trudnością, co jest dla ciebie najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o współpracę z kolegami z drużyny? Bo trzeba jakoś, po pierwsze, pogodzić funkcję lidera, tak, umieć ich tam poustawiać. Z drugiej strony dbać pewnie o to, żeby ta drużyna pracowała jak jeden organizm.
16: No dokładnie, ale tak naprawdę ustawić chłopaków to nie, to jest najmniejszy problem na boisku, bo najgłówniejsze na boisku jest to, żeby chłopaki nie padli i trzymali głowę zawsze do góry. Na przykład jak graliśmy teraz nasz pierwszy mecz, musieliśmy się zebrać do kupy, żeby wrócić i nabrać tempa. bo trochę weszliśmy nieskupieni, no ale ogarnęliśmy to. Przyjechaliśmy z wygraną.
4: No właśnie, a zawsze jest tak, że to, co powie trener, to jest święte.
17: Raczej z trenerami w dyskusję nie wchodzimy, bo wiedzą, co robią trenerzy zawsze. To, co my widzimy na boisku, a to, co trenerzy widzą z boka boiska, to są jednak dwie różne rzeczy i oni trochę więcej wiedzą, mają więcej doświadczenia i no, słowo trenera jest święte.
4: Ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, że tylko dwa treningi w tygodniu, ale tak sobie wyobrażam, że jak się schodzi z tego boiska, to w tej głowie ciągle jeszcze się gra toczy. To wcale nie jest tak, że zamyka się bramkę na boisko i koniec gry.
16: No wiadomo, bo chcę powiedzieć o tym, że tylko dwa treningi, ale po każdym treningu musimy zrobić analizę, zregenerować się. Nie możemy chodzić tylko na dwa treningi grając w futbol. Musimy też oglądać hadla, analizować to, co graliśmy na treningach, uczyć się zagrywek i tak samo pracować na siłowni, bo bez tego nie da się grać w ten sport.
4: A podglądacie też swoich przeciwników po to, żeby zobaczyć, jakich trików używają, żeby móc ich lepiej rozpracować?
16: Tak, oczywiście.
15: W jakim stopniu na pewno oglądamy filmy innych drużyn i próbujemy się w jakimś stopniu na to przygotować, ale oczywiście mecz się rządzi swoimi prawami, więc ile możemy się nauczyć oglądając, to jeszcze później trzeba zrobić drugie na boisku.
4: Mhm. Przed meczem z Kingsami właściwie już można odliczać dni, godziny za chwilę. Jeszcze jakieś treningi są w zanadrzu w tym tygodniu? Będziecie jeszcze mocno pracować, czy to już odpuszczamy?
17: Są treningi przygotowane, ale to bardziej, żeby doszlifować techniki i ewentualne jeszcze niedogodności albo jakieś błędy, które są małe, ale jeżeli je powtórzymy wystarczająco razy, zamienią się w większe, doszlifować, usunąć. No i oglądanie analizy. Analizowanie, oglądanie filmu, swoich poprzednich błędów i właśnie tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, przeciwnej drużyny.
4: Zapraszamy 13 w niedzielę na mecz. Mecz rozpoczyna się o godzinie 16, wcześniej już od godziny 14 będzie wielki piknik, na który też zapraszamy mieszkańców i chcę zapytać właśnie o rolę, o znaczenie tego dopingu, który gdzieś tam z trybun niesie się do drużyny, która walczy na boisku. Ważny? Potrzebny?
15: Doping jest naprawdę bardzo ważny, jako tutaj w futbolu bardzo ważne jest to, że podczas tego, jak nasza drużyna w obronie gra, to nasi kibice muszą być bardzo głośno, żeby jakby rozgrywający z mojej strony powiem, nie mógł spokojnie przekazać zagrania drużynie swoje, co nie? Więc dlatego potrzebuję wam waszego wsparcia, abyście byli głośno podczas tego, jak my bronimy. No i co, ale zapraszamy również też na treningi, nie tylko na mecz.
4: Nie tylko na mecz. To powiedzmy, bo mówimy w tej chwili o nowym miejscu, w którym się dopiero usiłujecie zagnieździć. Gdzie was można oglądać, gdzie was można właśnie wspierać tym dopingiem?
15: W tym momencie przenieśliśmy się na stadion w Mościcach, Jaskółcze Gniazdo. Tam również trenujemy, więc zapraszamy. Mamy dwa treningi w tygodniu, w środę o godzinie 19 i w sobotę o godzinie 9.30. Więc zapraszamy wszystkich, ponieważ to jest sport dla każdego naprawdę. Tak jak ja jestem malutki, troszkę pobiegam, tak mamy tutaj dwóch większych obok, którzy jest jeden silniejszy, drugi również silniejszy, więc to jest sport na pewno dla każdego, zapraszamy. Potrzebujemy dużo biegaczy, potrzebujemy też silnych, ale też ich dużych gości.
4: Wiele wskazuje na to, że jak ktoś przyjdzie na trybuny, naogląda się, to może potem złapie bakcyla.
15: Oczywiście.
4: Czego wam życzyć u progu tego nowego sezonu?
17: Braku kontuzji, to najważniejsze.
15: Braku kontuzji, ale również i takiego spokoju ducha podczas tych meczów, żeby się zająć tym, co potrafimy, bo my wiemy, że my potrafimy i musimy to wszystko po prostu pokazać.
4: To ja w takim razie mocno trzymam kciuki, zapraszamy mieszkańców na trybuny, oby jak najmniej kontuzji, jak najwięcej wygranych.
17: Dziękuję
15: bardzo.
4: A ja przypomnę, najbliższy mecz futbolu amerykańskiego w Tarnowie w niedzielę 13 września o 16 na stadionie miejskim Jaskółcze Gniazdo w Mościcach. Warto przyjść już na 14, bo zaplanowano piknik dla całych rodzin.
11: SK Tarnów.
4: Trwa 33. Festiwal Muzyki Odnalezionej. Po lipcowej inauguracji organizatorzy zapraszają teraz na cykl kolejnych jesiennych koncertów w Tarnowie i regionie. Jak zapowiada organizatorka wydarzenia, Teresa Kaban-Błażej, zadowoleni będą przede wszystkim miłośnicy muzyki gitarowej, ale nie tylko.
18: Rozpoczęliśmy już festiwal, ale w Tarnowie rozpoczniemy go 11 września, czyli już za dwa dni. Jak zwykle na razie w sali lustrzanej wystąpi duet skrzypcowo-fortepianowy z Francji. Właściwie źle mówię, oni są z Francji, ale de facto mają pochodzenie armenijskie, czy ormiańskie, może tak powinnam powiedzieć. To są ludzie, którzy kończyli studia właśnie w Paryżu i tam już zostali. Doskonały skrzypek Vadim Cheek i Armine Gasparian Varvarian. Vadim, zresztą łącznie z Armine, tworzą kapitalny duet skrzypcowo-fortepianowy, jeżdżą na świecie. W tej chwili to jest chyba numer jeden, jak nie jeden, to może dwa top właśnie wszystkich koncertów tutaj w Europie. To jest 11 września, oczywiście koncert w Sali Lustrzanej o godzinie 18.
19: A co zagrają?
18: Mnóstwo fajnych rzeczy, mianowicie na pewno to, co nas interesuje, to jest Cyprian Ponumbescu, to jest utwór, który został przez nich odnaleziony i zaprezentowany będzie, że tak powiem, obowiązkowo. Natomiast później to już same hity. Antonin Dworzak, jego sonatina op. 100, dwa tańce słowiańskie, a potem Bela Bartok, również hity.

0: Fernando Sor, Joaquín Turina, Enrique Granados i Manuel de Falla. Są te dwa takie nazwiska bardzo nośne, z bardzo znanymi utworami na koniec. Także na pewno ten koncert również przypadnie do gustu publiczności, bo jak wiem, to ludzie lubią gitarę, a gitara w duecie dosyć rzadko się pojawia. Raczej w innych układach. W każdym razie duet gitarowy. Zapraszamy. To jest dnia 12 września, godzina 18, jak zwykle w sali lustrzanej przy ulicy Wałowej. No i w niedzielę 13 wyjątek, dlatego że koncert odbędzie się w muzeum tutaj w ratuszu. Tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie gitara solo lepiej zabrzmi we wnętrzach ratusza ze względu na właśnie na wnętrza. I tam umiejscowiliśmy gitarzystę z Włoch, Donato D'Antonio, który wystąpi też z utworami, no w zasadzie powiedziałabym europejskimi, bo tutaj jak patrzę, to są utwory zarówno Włochów, mistrzów włoskich, jak i hiszpańskich, no głównie włoskich i hiszpańskich, no bo to byli mistrzowie gitary. Także Sirius Leopold Weiss, a potem Scarlatti, Granados, De Falla i Isaac Albeniz. No więc co potrzeba, proszę Państwa? No zapraszamy, bo na pewno będzie bardzo dobry koncert.
1: Bardzo dobre koncerty, bardzo dobre nazwiska i wspaniali artyści. To, co najważniejsze, nie muszą się Państwo martwić o bilety, wstęp jest wolny.
0: Dokładnie, wstęp jest wolny na wszystkie koncerty. No i co, idąc dalej, zaprosiliśmy do nas też, no bo no, tak się składa jakoś, że ta gitara tu się pojawia w tym festiwalu aż 3 razy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie żałował, bo to mistrzowie gitary wystąpią. Mianowicie 25 września, bo będzie taka przerwa, tak się złożyło po prostu, przerwa pomiędzy tymi koncertami. 25 września, godzina 18, również w sali lustrzanej. Koncert, który nazywaliśmy Passion Andalusa i tam jest Pons Altes, który będzie grał na gitarze i Jose Manuel Cuenca. Jose Manuel Cuenca był u nas już tutaj. On był, że tak powiem, częścią duetu taneczno-fortepianowego. Wtedy wystąpiła tancerka z tańcem flamenco. Było to kilka lat temu. Tym razem wystąpi w duecie z gitarzystą, świetnym gitarzystą o naprawdę bardzo bogatym dorobku artystycznym. No w programie, no zaczniemy tak bardzo klasycznie, bardzo grzecznie. Ludwig van Beethoven, a potem to już będzie tak Weiss, Molinaro i muzyka hiszpańska, bo Lorca, Granados, Albeniz i tak dalej, i tak dalej. Także koncert na pewno również bardzo ciekawy, w wykonaniu mistrzowskim też zapraszamy. Ten koncert już odbędzie się w sali lustrzanej Urzędu Miasta, także wyjątkowo w ratuszu, a później cały czas w sali lustrzanej. No i jeżeli mogę jeszcze zaprosić Państwa do Gorlic, z którymi współpracujemy od lat, z Muzeum Dworów Karwacjanów i Gładyszów. Tym razem koncert, który zatytułowaliśmy Romantyczna Italia, bo wystąpi dwóch artystów z Włoch, grających na nietypowych instrumentach. Antonio Puglia, grający solo na klarnecie, i to jest solista, no świetny solista, i Mariano Meloni, który będzie mu towarzyszył na fortepianie. A w programie, oprócz odnalezionego utworu Luigi Canepy, też same właściwe nazwiska, same hity: Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, i w takiej wersji, proszę Państwa, Giacomo Rossini, Bellini i Verdi, czyli zamiast śpiewu klarnet, śpiewnie oczywiście. I na ten koncert też Państwa zapraszamy, jeżeli ktoś z okolic Gorlic bądź Tarnowa będzie miał ochotę przyjechać, zapraszamy. 27 września, to jest, o ile się nie mylę, chyba niedziela, godzina 17, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: A ja przypomnę, najbliższy koncert już w piątek 11 września o godzinie 18 w sali lustrzanej. Wstęp jest wolny.
2: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś zapraszamy na Festiwal Miłośników Gór i Wspinaczki oraz na koncert Rock na Starówce. Tarnów stanie się stolicą wspinaczki. Zbliża się Festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. W programie pokazy filmowe, prelekcje i spotkania z gośćmi.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Rybak i jestem właściwie założycielką Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
4: Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Stadnik, jestem jednym chyba z młodszych, starszym członków Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
5: Cześć, witajcie, Agnieszka Seruś. Na grupie W Góry z Tarnowa mam określenie Gwiazda Grupy i chętnie dzisiaj dowiedziałabym się, dlaczego i kto mi go przyznał.
4: No dobrze, zanim do tego przejdziemy, to zacznijmy od festiwalu Apex. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja. W ogóle skąd pomysł na organizację tego typu imprezy w Tarnowie?
3: Właściwie zaczęło się od tego, że chcieliśmy jako grupa ludzi, którzy, przyjaciół właściwie,

0: bliskich, znajomych, grupa ludzi, którzy się po prostu lubią i lubią razem spędzać czas i razem chodzą w góry. Zrobić coś też w mieście, trochę pozarażać ludzi tą naszą pasją. No i postanowiliśmy zrobić jakieś wydarzenie otwarte. Przechodziliśmy przez różne etapy, różne były perturbacje. Finalnie jeden tutaj z lokalnych polityków, pan Piotr Górnikiewicz, wysłał nas, można powiedzieć, do Akademii Tarnowskiej. Skierował nas tam, bo powiedział, że to może być fajne miejsce, które może połączyć tę naszą pasję górską ze ścianką i ze wspinaczką, która na terenie Akademii jest i bardzo fajnie funkcjonuje i kształci zawodników i młodzież, dzieciaki. I właśnie w Akademii Tarnowskiej spotkaliśmy się z bardzo dobrym, takim miłym przyjęciem, dużą otwartością. No i przedstawiciele Akademii, głównie pan Wojciech Nowak, prezes AZS-u, zaproponował nam zorganizowanie festiwalu, ale nie górskiego, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, tylko właśnie wspinaczkowo-górskiego, ponieważ Akademia Tarnowska ma olbrzymie osiągnięcia, jeśli chodzi o kształcenie zawodników, którzy osiągają no, wielkie, naprawdę tutaj laury na arenach międzynarodowych, światowych i to są właśnie z Tarnowa ludzie, więc chcieliśmy też tę naszą pasję, bardzo nam się to spodobało, żeby połączyć chodzenie po górach z promowaniem wspinaczki w ogóle, w szerokim tego słowa znaczeniu, także wspinaczki sportowej i właśnie osiągnięć tarnowskich zawodników i w ogóle Tarnowa. Także z tego właściwie zrodził się pomysł.
1: Jeżeli chodzi o tą pierwszą edycję tutaj, spotkałaś się z ciepłym przyjęciem wśród tarnowian?
0: Tak, no początki zawsze są trudne, ponieważ no to jest coś zupełnie nowego i nieznanego, ale została bardzo dobrze przyjęta. Przyjechali tutaj do nas wspaniali goście. No muszę powiedzieć, że my jako grupa pasjonatów organizowaliśmy to przedsięwzięcie bardzo niewielkim nakładem, także finansowym. Tak naprawdę to było, przede wszystkim to były nasze serca, nasz zapał i przekonanie o tym, że jak się chce, to można po prostu. Niekoniecznie musi to być wielki budżet i udało się. I goście, którzy tutaj wtedy przyjechali rok temu, himalaiści, zaproszeni przez nas, no byli tak zachwyceni naszym miastem, atmosferą, klimatem, przyjęciem ich, miejscem, naszą grupą, że już w ubiegłym roku zapowiedzieli, że na pewno wrócą tutaj za rok. Nawet niekoniecznie jako prelegenci, ale po prostu chcą tutaj być.
2: To jest, myślę, bardzo ważne, co Asia powiedziała, że to jest klucz tego festiwalu, że jest to festiwal robiony przez pasjonatów. Jest to impreza niekomercyjna, impreza niebiletowana, gdzie do każdej złotówki, którą staramy się i udaje się głównie dzięki tutaj właśnie zapałowi, otwartości i przebojowości Asi pozyskać, do każdej złotówki myślę, że ekipa stowarzyszenia dokłada co najmniej 5 kolejnych złotych w swoich działaniach, w swojej pasji i to widać, nie? I to, o czym Asia powiedziała, że goście chętnie przyjeżdżają, no to jest chyba najlepsza opinia. Jeśli jesteś współorganizatorem, czujesz się nie tyle gościem, co czujesz się po prostu u siebie, to wracasz i robisz to z takim samym zapałem po raz pierwszy, po raz drugi i wszystkie kolejne razy tego festiwalu.
0: Tak, i właśnie te osoby tutaj przyjadą po raz kolejny. To jest Mario Corradini, to jest Ryszard Pawłowski. Przywożą tutaj kolejne osoby. Tym razem Mario przywozi Celinę Kukuczkę, z którą się bardzo przyjaźni. Przyjeżdża Biblioteka Taternika i Grzegorz Bielejec, który ściągnął tutaj z kolei Fundację Himalaizmu Polskiego. Także ta grupa tych przyjaciół festiwalu Apex się rozrasta. I to właśnie jest ta energia, którą my zarażamy naszych gości, a oni potem rezonują, dalej się nią dzielą w swoim środowisku.
1: No właśnie, ta ubiegłoroczna pierwsza edycja festiwalu Apex, było sporo fajnych atrakcji, nie tylko prelekcje, ale też seanse. Jak to mniej więcej wygląda w tym roku? Co tutaj będzie czekać na odwiedzających?
0: Rozbudowaliśmy bardzo formułę. W ubiegłym roku to była taka, powiedziałabym, przymiarka do tego, czy się uda. I to był jeden dzień. Mieliśmy w sobotę, właściwie od rana do wieczora, bardzo dużo spotkań i różnych przedsięwzięć, które wtedy sobie zaplanowaliśmy. W tym roku to są aż 3 dni, piątek, sobota, niedziela, 18, 19, 20 września i w piątek mamy właśnie taki wielkie otwarcie, no i wieczór filmowy i będzie z nami Dariusz Załuski, który jest bodaj jednym z najbardziej cenionych, na pewno w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych twórców filmowych, jeśli chodzi o filmy takie, powiedzmy, wysokogórskie dokumenty. Będzie z Mają Pietraszewską, którą oni razem tworzyli film Ostatnia Góra i to będzie kino plenerowe, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze i wiele osób, wielu tarnowian zasiądzie na terenie kampusu Akademii, i żeby obejrzeć ten film, i będzie też prelekcja poświęcona filmowi w górach. Sobota obfituje w naprawdę ważne wydarzenia i ważnych gości, bo wtedy będzie właśnie z nami Celina Kukuczka, będą wielkie sławy polskiego himalaizmu, ale także gościem wieczoru będzie Krzysztof Wielicki. Serdecznie zapraszamy też na to spotkanie. Będą też spotkania z tarnowskimi sportowcami, bo tutaj chcemy właśnie promować te niezwykłe dokonania wspinaczkowe Tarnowa, a więc Edyta Ropek przede wszystkim wtedy w sobotę się pojawi, i chcielibyśmy również Państwa trochę ugościć takim akcentem muzycznym naszym lokalnym, bo tutaj epicentrum wszystkiego jest Tarnów, i naszym gościem wieczoru muzycznym będzie...
1: Werble.
0: Tak, będzie Wojtek Klich, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zgodził się z nami współpracować, kupił nasz pomysł, jest też wielkim pasjonatem natury, gór, człowiekiem żyjącym blisko ziemi, blisko natury. Bardzo mu się podoba koncepcja i klimat naszej grupy i powiedział, że widzi to, chce z nami współpracować, i mam nadzieję, że festiwal Apex będzie też przyczynkiem do stworzenia nowego takiego projektu muzycznego, których Wojtek ma przecież na swoim koncie bardzo wiele.
1: Czyli tutaj chyba każdy znajdzie coś dla siebie, tak naprawdę jest coś dla każdego.
0: Tak, jeszcze tutaj warto podkreślić, że mamy bardzo dużo wspinaczki, bo tutaj ideą też naszej promocji Tarnowa są tarnowscy zawodnicy, jest Akademia Tarnowska, nasza tarnowska szkoła wspinaczkowa, i naprawdę bardzo serdecznie zapraszam wszystkich wspinaczy z Tarnowa, okolic, nie tylko, ponieważ to będą naprawdę prawdziwe perełki. Chcę przypomnieć, że w ogóle wspinaczka taka sportowa swoje korzenie bierze właśnie tutaj z naszego miasta, z Tarnowa. Pomysłodawcą i pierwszym w ogóle organizatorem halowych zawodów wspinaczkowych we Wspinaczce na Czas był Mariusz Gołkowski. Tutaj właśnie w Tarnowie to wszystko się działo, stąd się to wywodzi. No a teraz osiągamy medale i naprawdę wspaniałe wyniki jako Polacy. I z Mariuszem Gołkowskim także będziemy mogli się spotkać. On właśnie w sobotę będzie naszym gościem. To będzie naprawdę perełka. Przywiezie stare zdjęcia, nagrania z początków, kiedy rodziła się wspinaczka sportowa tutaj właśnie u nas w Tarnowie i w ogóle, bo to było pierwsze takie miejsce przecież. Będzie Kinga Ociepka-Grzegulska, wyjątkowa dziewczyna, świetna wspinaczka. Będziemy mogli też zobaczyć film, który niedawno powstał, właśnie o Kindze Mama. I Kinga będzie tutaj wraz ze swoim mężem, ze swoim partnerem, swoimi dziećmi. Będzie opowiadała o tym, jak można wspaniale łączyć pasję, wspinaczkę po prostu z codziennym życiem. Będzie Edyta Ropek z Arkadiuszem Kamińskim, ze swoim wieloletnim trenerem. Też jedna z najbardziej utytułowanych wspinaczek. No i będzie Fundacja Szerpowie Nadziei. Na ściance prowadziła zajęcia z dziećmi, z osobami z niepełnosprawnościami, bo Szerpowie Nadziei, którzy nas będą bardzo, bardzo wspierać w organizacji tego festiwalu, przyjadą tutaj ze swoimi instruktorami. To są ludzie, którzy na własnych ramionach, na własnych barkach wynoszą dzieci, głównie osoby z niepełnosprawnościami, na szczyty górskie, miejsca, w które te osoby nigdy nie mogłyby samodzielnie dotrzeć. To jest piękna inicjatywa i oni też z wielkim sercem tutaj przyjeżdżają do nas i chcą się włączyć, także zapraszamy. Zapraszamy dzieci na ściankę, bo każdy będzie mógł się powspinać. Dodam jeszcze tylko, że na ściance będzie oprócz dzieci będzie również senior Ryszard Pawłowski, jeden z najbardziej znanych polskich himalaistów, który cały czas ma ponad 70 lat, jest cały czas bardzo aktywny, intensywnie trenuje i właśnie bardzo lubi się wspinać. Często uczęszcza na ściance i będzie można również na ściance wspinaczkowej w Tarnowie powspinać się z Ryszardem Pawłowskim i z naszymi sportowcami.
1: Podczas tego wydarzenia nie zabraknie też motywu charytatywnego, prawda?
0: Tak. W niedzielę również naszym gościem będzie Mario Corradini. Mario Corradini jest wielkim przyjacielem naszego festiwalu i tarnowskiej społeczności górskiej. Z wielkim zapałem nas wspiera i pomaga nam się rozwijać. W ubiegłym roku właśnie powiedział, że poczuł się tutaj jak w domu, jak wśród przyjaciół, i zrobi wszystko, żeby pomóc nam rozpropagować tę ideę takiego właśnie, takich spotkań z okazji gór w ogóle, z miłości do gór na bardzo, bardzo, nie tylko na Polskę, ale i dalej. I to jest piękne, że mamy takich ludzi. No i właśnie przy okazji festiwalu chcemy wesprzeć. Mario jest założycielem Fundacji Ciona Maste, która pomaga dzieciom w Nepalu i chcemy wesprzeć Maria i pomóc też dzieciom. Po prostu chcieliśmy, żeby ten festiwal to nie było tylko wydarzenie na 3 dni, tylko żeby idea, żeby ta energia, żeby to serce ponieść dalej.
1: Organizacja tego typu imprezy, no pewnie jest sporo pracy.
2: Jeśli chodzi o pracę, ja teraz wejdę słowo od Asi, bo może złapię oddech. Przy okazji, a propos, to jest tytanem pracy, to jeśli pytasz o to, jak wygląda praca, chyba trzeba to jasno powiedzieć. Dzień zaczyna się bardzo wcześnie, kończy bardzo późno i Apex jest cały czas na topie, no ale widać efekty. To tutaj to, co przed chwilą powiedziała Asia o programie. Pamiętam pierwsze rozmowy, kiedy był dylemat, czy znowu festiwal jednodniowy, czy może dwudniowy. To były chyba zapędy Arka wtedy. Może jednak 2 dni. Asia oczywiście wrzuciła temat. Zróbmy 3 dni. Pojawiły się pytania, no ale co można robić przez 3 dni? Teraz okazuje się, że program jest tak napięty, że w harmonogramie zbijamy po 5 minut przerwy, żeby zmieścić wszystkich prelegentów, wszystkich gości, którzy, no kolokwialnie powiem, walą drzwiami i oknami, bo chcą w tym uczestniczyć. To jeszcze, co powiedziała Asia o niedzieli, to jest, tutaj patrzę na harmonogram, to jest dzień, którego hasłem przewodnim jest, są góry, które otwierają serca. I to, co powiedziałaś, nie? To poznaliśmy Pawła Pąka, który miał świetną prelekcję o Szerpach Nadziei. Powiedział, jak można pomóc w górach również dzieciakom. Nam udało się w okolicach Dnia Dziecka wyjechać też do Ukrainy, pomóc dzieciakom w kraju objętym wojną. Połączyliśmy to też ze zdobywaniem szczytów w ukraińskich Karpatach. No a teraz to, co powiedziała Asia, no pomagamy, chcemy pomagać razem z Mario Corradinim. To jest świetny facet. Musicie przyjechać w niedzielę, znaczy on będzie cały czas, Mario będzie z nami. W niedzielę będzie miał prelekcję poświęconą również pomocy tam w Nepalu. No gość, którym ja miałem go okazję poznać kilka tygodni temu, a byliśmy już na grzybach w Beskidzie Sądeckim, nomen nomen dla pani Cecylii Kukuczki, zbieraliśmy kurki na sos grzybowy, spacerując szlakiem. No i to jest taki właśnie człowiek pokroju tutaj ludzi będących w stowarzyszeniu Góry Starnowa, który ma serce na dłoni i chętnie się nim dzieli. No i to co powiedziała Asia, no będzie zrzutka. My tą zrzutkę cały czas już organizujemy, nagłaśniamy i wszystkich was zachęcamy do dorzucenia swojej złotówki. 5 zł, 10, 15, postawienia wirtualnej kawy ludziom, czy też samemu Mario i zapunktowania. A w niedzielę będzie finał tej, może nie finał, ale kulminacja zbiórki. Będzie możliwość poznać Mario, porozmawiać z nim, no i wrzucić swoje 2 grosze do tej szczytnej idei.
0: Fundacja Himalajzmu Polskiego, która nas też wspiera jako partner, przekazała pozycje książkowe. To są białe kruki, ponieważ dostępne tylko i wyłącznie przez fundację, która nie planuje zresztą wznowienia tego wydawnictwa. To są zapiski Andrzeja Zawady z historycznej wyprawy, pierwszej wyprawy na Mount Everest zimowej, która była właśnie prowadzona przez Andrzeja Zawadę i to była wtedy, to polska ekipa zdobyła Mount Everest. W tej ekipie był również Krzysztof Wielicki, który także będzie z nami właśnie na festiwalu, więc to wszystko pięknie się spina. W ogóle ten program, chcę powiedzieć, że mocno go to przemyśleliśmy, żeby to było, stanowiło pewną spójną całość. No i będzie można też te książki zdobyć. Jedna z naszych koleżanek będzie organizowała konkurs prosty, dostępny dla każdego. Także zachęcam was do wchodzenia na stronę festiwalu Apex, na fanpage festiwalu Apex na Facebooku. Są tam zadania konkursowe. Można odpowiedzieć na pytanie i zdobyć tę wyjątkową pozycję z autografami naszych gości.
1: I co najważniejsze, tutaj wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
0: Tak, idea w ogóle tego konkursu, tego festiwalu jest taka, że każdy może wziąć udział niezależnie od zasobności portfela.

0: łącznie z koncertem, są bezpłatne.
1: To porozmawiajmy też o waszej grupie facebookowej W Góry Starnowa, która tak naprawdę was wszystkich połączyła. Jak to wygląda, to funkcjonowanie? Jest taki głód górskich wypraw w mieście?
2: Dostałem mikrofon jako najmłodszy, czy jeden z młodszych członków. Głód wypraw to jest jedno. Ja myślę, że to jest... Góry są trochę pretekstem. Nie? Nie wiem, czy dziewczyny się zgodzicie, ale są pretekstem tego, żeby robić fajne rzeczy, żeby dzielić się radością, żeby pomagać innym, a że można to połączyć ze swoją pasją. No każdy z nas gdzieś tam lubi spacerować. Jedni chodzą po górach wyższych, drudzy po niższych, trzeci wspinają się. Tu nie ma jakby jednego szymela, wiesz, że wszyscy jesteśmy jednakowi i chodzimy na te same wycieczki. Natomiast no, łączy nas ta pasja, a do tego każdy z nas ma swojego konika, którym dzieli się, a inni chwytają to i stąd się rodzą pomysły festiwalu, pomoc charytatywnej.
3: Chciałam dodać, że w ogóle istniejemy 2 lata, patrząc w ujęciu takim jako grupa W Góry Starnowa. Teraz jesteśmy stowarzyszeniem. I tutaj znowu ukłon w stronę Asi, gdyż jest osobą, która potrafiła to wszystko fajnie spiąć, pobudzić nas do działania. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tutaj działaniami, bo wcześniej, no wiadomo, gdzieś tam ktoś spod Tarnów, jedziesz w góry, zabierzesz się, co i jak, ale generalnie nie było jakiejś większej grupy. A ta osoba po prostu doprowadziła do tego, że rośniemy w siłę, wiele osób nam gratuluje, pisze o tym i zachęcamy innych właśnie, żeby do nas dołączyli. Zresztą będąc na Kantorii, gdzie promowaliśmy nasze wydarzenie, mnóstwo osób nas rozpoznawało, gratulowało nam i chce do nas dołączyć, więc tutaj zapraszamy cały czas, wchodźcie na naszą stronę W Góry Starnowa, pytajcie, czy gdzieś idziemy, bo później jest jakiś pomysł, grupujemy się, tworzymy kolejny komunikator, że tak powiem, na WhatsAppie czy Messenger i tam już ustalamy szczegóły, że tak powiem, dzielimy się, kto jedzie autem, ile ma wolnych miejsc, więc tak to wszystko działa, bo należy też podkreślić, że nie robimy tutaj żadnych odpłatnych wycieczek. To wszystko działa na zasadzie takiego grupowego zrzeszenia, non-profit, gdzie tak jak już Rafał to wcześniej powiedział, łączymy swoje pasje, zainteresowania i naprawdę zachęcam, bo rodzą się ciekawe przyjaźnie i później można, nie szukamy już tych kompanów gdzieś tam, tylko już się znamy i to jest o wiele łatwiejsze.
1: A jak jest tutaj przekrój ludzi, jeżeli chodzi o poziom umiejętności czy wiek, bo może się pewnie wydawać, że tam są sami tacy wyjadacze, którzy chodzą już jakieś bardzo wysokie szczyty.
3: Oj, przekrój jest tutaj duży, bo w różnych tych wyjazdach, należy zaznaczyć, że są one różnego typu, od tych w cudzysłowie nizinnych, po te szczyty wysokie, więc tutaj i są rodziny z dziećmi i są osoby już, że tak powiem, dojrzałe, dorosłe, gdzieś tam też na emeryturze, a do czego też chcę zmierzyć, że na przykład napędzamy się, że dana osoba gdzieś nie chodziła po jakichś szczytach wysokich i pomalutku próbuje z przyjaciółmi, ze znajomymi po prostu przekraczać swoje granice, więc uważam, że to jest fajne.
2: Tylko dodam, że góry to jest jedno, ale też pływamy kajakami, pontonami, a hit ostatnich dni czy tygodni, to powiem wam, że zaczynamy się unosić przez tworze i myślimy o lotach balonem, także to wszystko przed nami. Tutaj Asia się podśmiechuje, ale będzie dużo niespodzianek, także śledźcie profil, na pewno te góry będą clue, natomiast dużo innych ciekawych rzeczy też będzie się działo w naszym towarzystwie.
1: Jest jakaś szansa, bo wspominasz o tych lotach balonem, jest jakaś szansa, że podczas festiwalu Apex coś takiego się może się na przykład wydarzyć?
2: Oj, Michał, wiele rzeczy może się wydarzyć. Ja powiem więcej, jestem przekonany od kilku tygodni współtworząc to wydarzenie, że wydarzy się wiele takich rzeczy, więc warto śledzić, warto patrzeć pod nogi, warto patrzeć do góry, na niebo, w ciągu dnia, wieczorami, tak. No myślę, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo naprawdę będzie się dużo działo w Tarnowie i przed Apexem, i w trakcie samego Apexu.
3: Tak, już są szalone pomysły co do reklamy Apexu, naprawdę, bo chciałam też tutaj nawiązać do tej współpracy, bo w pierwszej edycji nie brałam udziału, za co biję się mocno w pierś, ale gdy usłyszałam, że jest szykowana już druga edycja, powiedziałam sobie, że na pewno dołączę do moich przyjaciół, bo patrząc jak pracują, bo każdy z nas jest osobą dorosłą, wiadomo, ma zobowiązania, pracę i jak dużo serducha wkłada w tą grupę, stwierdziłam, że nie mogę stać obok i chodzić sobie tylko po górach i tam stawiać fajne fotki, że muszę do nich dołączyć i muszę ich wspomóc tym, co umie robić, w czym się dobrze czuję i bardzo się cieszę i jestem pełna tutaj podziwu dla tych działań. I to wszystko fajnie hula. Razem się nakręcamy, razem budujemy nowe pomysły, z jednego rodzi się 5 kolejnych, więc co do reklamy, naprawdę są świetne pomysły i myślę, że Tarnów przed Apexem, przed tym 18, 19, 20 września będzie przepełniony reklamą różnego pokroju.
1: No właśnie, a jak tutaj idzie współpraca z różnymi instytucjami, bo chyba całkiem dobrze się to układa.
4: Ja chcę powiedzieć, przede wszystkim chciałam dodać, że
0: to jest ten efekt pracy, to, że nasza grupa wygląda tak, jak wygląda i że przyciąga ludzi, to jest efekt wszystkich. To jakby być może impuls poszedł, jakby wyszedł ode mnie, ale tak naprawdę to jest efekt zaangażowania wszystkich ludzi, bo to jest taka burza mózgów, takie wzajemne inspirowanie się. Ktoś rzuca jakiś pomysł, inni szukają sposobów na zrealizowanie tego. No tak jak Agnieszka powiedziała, wszyscy jesteśmy dorośli i to jest taki trochę powrót do dzieciństwa poniekąd, bo jesteśmy już niezależni, wolni w sensie mentalnym, niezależni finansowo i to powoduje, że my chcemy znowu cieszyć się życiem, spędzać czas razem, robić różne pożyteczne i przyjemne rzeczy razem, tak jak na przykład organizowanie wyjścia w góry, czy organizowanie tego typu imprezy i to nam po prostu daje ogromną satysfakcję. Każdy wnosi coś od siebie, swoje umiejętności, swoją wiedzę, kompetencje, znajomości. No po prostu to jest wspaniałe. Jak razem ludzie mogą tworzyć cudowne rzeczy. A trochę jest też tak, że góry zmieniają nasze życie i Apex, myślę, że na Apexie wielokrotnie o tym usłyszycie, że jak zmieniły życie Mario Corradiniego, jak zmieniły Ryśka Pawłowskiego, wspinaczy naszych tarnowskich, jak zmieniają życie ludzi, którzy, bo to jest kwestia tak naprawdę w dużej mierze bardzo trudnych wyborów, które podejmujemy i które potem idą za nami w całe życie. I myślę, że nasze życie też w jakiś sposób góry zmieniły. To, że jesteśmy razem, to, że właśnie realizujemy taką wspaniałą inicjatywę, to, że nagle rozrodził się pomysł pomagania dzieciom, które są gdzieś na drugim końcu świata, ale też góry są im bliskie, tak jak i nam. I zapraszamy wszystkich do nas, bo naprawdę to nie jest tak, że trzeba być łazikiem górskim. Czasem jest tak, że w ogóle ludzie nie mają czasu, albo ja tak właściwie zaczęłam chodzić po górach. Ktoś mnie namówił, żebym z nim poszła i okazało się, że tam jest tak pięknie, że ja już wiedziałam, że chcę tam wracać. I czasami to jest kwestia jakiegoś odważenia się, a naprawdę góry zmieniają życie człowieka. Jeżeli chodzi o jeszcze taki z mojej perspektywy bardzo duży atut Apexa jako wydarzenia. Apex to znaczy po łacinie szczyt. I to jest takie zdobywanie szczytu, szczyt dla każdego z nas trochę. Szczyt naszych możliwości, przełamywanie własnych słabości, pokonywanie jakichś trudności po to, żeby zdobywać własne szczyty. Nie tylko górskie, ale my też chcemy przez te inicjatywy, przez te imprezy trochę jednoczyć nasze środowisko. Chcemy stawiać na tarnów cały czas, pokazywać, że my tutaj mamy tak wyjątkowych ludzi, wyjątkowe miejsca, pasje. No i na przykład Mościcki Klub Balonowy, który istnieje od 1933 roku, jest taką perełką w naszym mieście i też warto się tym chwalić i z nimi współpracować, ale właśnie nasi wspinacze, wspaniali sportowcy, ludzie, którzy tutaj są, tworzą, którzy są, chcą mówić o swoich historiach. Także tak, łączymy środowiska, dostajemy wsparcie i już widzimy i czujemy to, że wiele osób naprawdę nas wspiera, zarówno z tarnowskiego biznesu, przedsiębiorców, którzy też mają swoje pasje i rozumieją, bardzo, bardzo dobrze przyjmują to, co robimy, ale także muszę tutaj powiedzieć, że naprawdę ze strony Urzędu Miasta, Administracji Publicznej, osób publicznych też dostajemy bardzo duże wsparcie ze strony pana marszałka Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj chciałam szczególnie podziękować pani Marcie Malec-Lech, która bardzo jest tak mentalnie też widać związana z naszym regionem, z naszym miastem, bardzo nam kibicuje i każdą inicjatywę rozwijającą nasze miasto bardzo wspiera i no serdecznie dziękujemy za to zrozumienie naszej pasji, bo to nas bardzo motywuje.
2: Są urzędnicy, też są ludzie biznesu, to jest jedno, natomiast są szarzy obywatele, którzy czasami przybiją piątkę, powiedzą, robicie fajną robotę, jak można pomóc, to zostawcie ulotki, jak można pomóc, to zostawcie wlepkę i myślę, że to jest najważniejsze, żebyście wszyscy chcieli się otworzyć, zobaczyć, kliknąć, wejść na QR kod, sprawdzić temat zrzutki, sprawdzić temat Apexa, zobaczyć, co można uszknąć, czym się można podzielić i to są też takie momenty, kiedy wychodząc z kawy można usłyszeć miłe słowo, że gdzieś tam właśnie to, co mówiłeś, widzieliśmy cię, widzieliśmy was, robicie fajną robotę, do zobaczenia na szlaku, czy do zobaczenia na szczycie, na Apexie, także ja od siebie powiem tyle, wszyscy idziemy na Apex i każdy ma swój, to co pytałeś o umiejętności, dla jednych to jest faktycznie zdobycie ciężkiej drogi wspinaczkowej, a dla innych po prostu wejście na górę Marcinka.
3: Jeśli mówiliśmy właśnie o tym, że czasami zaczynamy jak gdyby te zainteresowania od podstawy, w cudzysłowie od zera, rodzi się jakoś pasja znikąd, albo przez kogoś, no to w niedzielę mamy świetnego gościa, który jest świetnym tego przykładem. Waldka Malinę. Niesamowity gościu, ma taką w sobie charyzmę, już jak opowiada, w sposób, jaki opowiada te wszystkie swoje podróże, jest tak ciekawy i energiczny, a poza tym cała jego ta historia, gdzie siedzi w domu, praca, zwykłe życie, a tu bang, pomysł, będę coś tam jeździł na rowerze, jadę daleko, nie wiem, nad morze, siada na rower, jedzie, nagle góry, szczyty, 3-4 tysiące, no coś niezwykłego, także to też pokazuje, że jak chcemy, to możemy, że nie trzeba tam kończyć kursów, przygotowań, tylko po prostu to wszystko jest w nas i musimy to rozbudzić. I jeszcze podsumowuję, jeszcze powiem, przychodźcie, wstęp za free, wchodźcie na naszą stronę, tam znajdziecie wszystkie odnośniki i po prostu swoją obecnością wesprzecie nasze działania, co na pewno zakończy się wielkim sukcesem i kolejną edycją Apex.
2: Takie mądre słowa, teraz wszyscy wchodzimy w takie tony. Ja bym chciał powiedzieć, żeby się nie bać właśnie wygłupić, nie? Bo czasami jest to taki opór przed tym, że nie pójdę, nie wiem, nie założę raków, nie ubiorę tego czy tamtego, bo nigdy tego nie robiłem, a mam już, nie wiem, tak w moim przypadku 50 na karku. Natomiast mając tak świetną liderkę jak Asia, słuchajcie, nawet jak się wyłożycie, to nic złego się nie stanie, także ja polecam, wygłupiajmy się, ryzykujmy, potykajmy się, a na pewno coś z tego powstanie. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, tak jak mówię, nie jestem od dawna w tym stowarzyszeniu, ale energia tych ludzi, no nas, energia nas jest potężna i trzeba to wykorzystać. Do zobaczenia na Apexie.
4: Przypomnijmy, że festiwal będzie się odbywał w budynku C Akademii Tarnowskiej od 18 do 20 września.
5: SK Tarnów.
4: Mocne uderzenie na zamknięcie sezonu. Już w piątek 11 września w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika w Tarnowie będzie można posłuchać muzyki rockowej w wykonaniu tarnowskich artystów.
6: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie. Sezon bardzo bogaty tego lata w Amfiteatrze Letnim i to dzięki dużemu wsparciu i finansowemu i organizacyjnemu właśnie Rady Osiedla Starówka i Tarnowskie Centrum Kultury, które przecież Amfiteatr Letni wykorzystuje, zawiaduje. Przypomnę tylko króciutko, mieliśmy Starówka Jazz Festival, piękne trzy piątki jazzowe w lipcu, potem był blues na Starówce w Amfiteatrze Letnim, koncert zespołu folkowego, wróciliśmy do tego projektu Folk na Starówce, zespół Potok, mieliśmy szanty, bardzo głośne, jubileuszowe edycje szantowe, 40 lat szant w Tarnowie, no i kończymy ten sezon bogaty też bardzo ciekawym projektem, którego już trzecia edycja w tym roku będzie, koncert Rok na Starówce. Pomysł ten się zrodził wspólnie z Pawłem Mazurem, jest to znany muzyk rockowy, który prowadzi swoją szkołę rockową w Tarnowie i jakby dyskutując, że mamy jazz, mamy szanty, mamy folk i bluesy w amfiteatrze, a nie ma rocka, a przecież muzycy rockowi tarnowscy to są wybitni muzycy w tym gatunku, jak jeżeli chodzi w ogóle o dokonania zespołów tarnowskich rockowych sprzed kilkunastu laty, ale również i indywidualnych muzyków rockowych, którzy w tej chwili grają w różnych zespołach, formacjach z różnymi gwiazdami, że tak powiem, muzyki nie tylko rockowej, rozrywkowej. I ideą jest taka tego koncertu, że Paweł Mazur zaprasza ich do Tarnowa na ten jeden wieczór niepowtarzalny, gdzie kilkunastu artystów tarnowskich spotykają się tutaj czasami niektórzy po latach i będą sobie prezentowali i troszeczkę swoich autorskich utworów, ale też będą powracali do tej klasyki rocka. To ja jestem z tej epoki Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd i te utwory też będą wybrzmiewały, więc przepiękny wieczór. A kto będzie, drodzy Państwo? Będzie Jarek Majka, Jerzy Durał, Krzysztof Krupa, Pepesza, zespół Pepesza i mnóstwo nazwisk. Warto sobie wejść na stronę internetową Tarnowskiego Centrum Kultury, gdzie ten plakat i też na mieście w punktach reklamowych miasta te plakaty są. Duże czarne plakaty, Rok na Starówce. Naprawdę będzie piękny koncert. Ubiegłe edycje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Zabrakło biletów tuż przed koncertem. Można już kupować bilety online na stronie Tarnowskiego Centrum Kultury. Wielkie, wielkie też wydarzenie. Sentymentalne, przyjacielskie, ale i dobry poziom muzyczny. I będziemy się świetnie bawić w amfiteatrze. I chcę też podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w koncertach w Amfiteatrze Letnim. To wy jesteście sponsorami kultury tarnowskiej. Wzmacniacie budżety tych wydarzeń kulturalnych. Także, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, że amfiteatr praktycznie był wypełniony na te nasze propozycje po brzegi i myślę, że ten przyszły sezon również będzie zapowiadał się atrakcyjnie i dobrze.
4: A ja przypomnę koncert Rok na Starówce w piątek 11 września o 19 w Amfiteatrze Letnim.
5: Jedynka Tarnów News.
4: Podwyżka podatku od nieruchomości, bilet aglomeracyjny dla mieszkańców miasta i gmin. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale będziemy mówić też o ostrzeżeniach przed wilkami i zaprosimy na jubileusz Ryglic. Szykują się atrakcje dla całych rodzin. Justyna Świderska, zaczynamy. Radni podnieśli podatek od nieruchomości w Tarnowie. Poparli jednak stawki niższe od pierwotnie proponowanych przez prezydenta, mówi radny Sebastian Stepek z Koalicji Obywatelskiej.
7: Uważam, że chociażby dla przedsiębiorców niekoniecznie one muszą być aż tak wysokie. Ta podwyżka nie musi być aż tak duża. Poza tym słyszeliśmy zapowiedzi pana prezydenta, że podwyżki mają być o poziom inflacji. No niektóre podwyżki, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki zamieszkałe przez osoby fizyczne, ta podwyżka jest na poziomie 10% zaproponowana. Dla przedsiębiorców to jest 4,41, a przypomnę, że poziom inflacji był 3,6, także tutaj są pewne rozbieżności i też widzę większość radnych ma pewne obiekcje. Ja uważam, że oczywiście o jakiś poziom inflacji możemy podnieść te podatki. To nie jest bardzo duża skala, zwłaszcza dla osób fizycznych, natomiast ta podwyżka rzeczywiście musi być przynajmniej blisko poziomu inflacji, a nie o 10%, bo to jest daleko od poziomu 3,6%.
4: Projektu nie poparli radni koła Tak dla Tarnowa i klubu Prawo i Sprawiedliwość.
8: Po wakacjach chyba w większości rad w Polsce jest sezon podwyżek. Sezon podwyżek już planowania na przyszły rok po to, żeby też te podwyżki ująć w budżecie. Te proponowane rozwiązania moim zdaniem są nie do przyjęcia. Uważamy, że ten poziom, który w tej chwili jest stawek podatkowych, jest wystarczający. Owszem, trzeba szukać dodatkowych źródeł dochodów, trzeba szukać rozwiązań, żeby finansować zadania miasta, ale trzeba szukać to gdzie indziej, a nie w kieszeni mieszkańca. Bierzmy pod uwagę, że obciążenia też podatkowe, inne daniny w ogóle, jeśli chodzi o mieszkańca, rosną, bo w tej chwili jesteśmy też w tym momencie, kiedy chociażby drastycznie rosną ceny paliw. Rosną też inne wydatki. Pojawiają się informacje, że też będzie o wiele droższe koszty ogrzewania w tej zimy. Więc trzeba również brać to pod uwagę i nie tylko traktować tych podatków jako jeden z elementów, tylko popatrzeć na całościowo. Naszym zdaniem to rozwiązanie w tym momencie nie jest akceptowane.
4: Ostatecznie głosami 11 radnych uchwalono podwyżki podatku od nieruchomości. Więcej piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
4: Jednym biletem po Tarnowie i okolicach. W planach jest wprowadzenie specjalnego biletu, który pozwoli mieszkańcom okolicznych gmin korzystać na jednym bilecie z autobusów MPK i kolei małopolskich. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie.
9: Dostaliśmy projekt umowy, jeszcze bez wszystkich innych dokumentów, załączników. Wysłaliśmy też nasze wstępne uwagi do projektu tej umowy. No i czekamy na te uzgodnienia, które były zapowiadane. Plan jest taki, żeby mieszkańcy Tarnowa z kartą miejską, z biletem miesięcznym mogli się równolegle poruszać autobusami MPK i na tym samym bilecie autobusami kolei małopolskich, które na terenie miasta Tarnowa również realizują przewozy. To by spowodowało, że te dublujące się odcinki mogłyby uwolnić w naszym przypadku wolne wozokilometry, które byśmy spożytkowali na tych głównych liniach, dogęścili 9, 30, 0. Wreszcie ta część Tarnowa w okolicy ulicy Tuchowskiej na przykład też, która dzisiaj nie jest obsługiwana przez MPK, na granicy miasta zyskałaby taką możliwość, a w drugą stronę koleje małopolskie sprzedawałyby bilet aglomeracyjny swoim klientom, który by uprawniał z kolei do korzystania z oferty MPK i z tego tytułu otrzymywalibyśmy jakąś część wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Ta korzyść jest obopólna, no ale diabeł tkwi w szczegółach też. Widać zwiększone zainteresowanie, również jeżeli chodzi o wydane karty miejskie, ilość sprzedanych biletów okresowych i też ludzie podchodzą na mieście i mówią, że przy tej cenie biletu okresowego 10 zł to się im nie opłaca samochodu wyjmować z garażu, więc ja liczę na to, że liczba pasażerów w mieście będzie wzrastała. Jeżeli jedzie w tym samym czasie autobus MPK i autobus kolei małopolskich na tej samej trasie, na przykład ulicą Krzyską, no to lepiej jest, żeby w innych godzinach, gdzie jest na przykład luka i brakuje tego autobusu do Krzyża, żeby tam piątka czy szóstka się pojawiła, a mieszkaniec będzie mógł skorzystać z kolei małopolskich w tym czasie. Na pewno poprzedzimy to dużą kampanią, informacją. Taki wstępny plan jest, aby to porozumienie, oczywiście jeżeli dogramy to wszystko w szczegółach, żeby to porozumienie weszło w życie od 1 stycznia. Chodzi o ten podział i zabezpieczenie tego interesu tak miasta, jak i kolei małopolskich, czy pana marszałka, jaki byłby ewentualny podział wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Wiadomym jest, że z tego biletu korzystać będą głównie mieszkańcy spoza Tarnowa. W zamian otrzymują to, na czym im w dużej mierze zależy, czyli dostęp też do oferty MPK.
4: Bilet aglomeracyjny dla pasażerów małopolskich linii dowozowych i kolei małopolskich byłby nieco droższy niż obecne bilety. Gmina Zakliczyn ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały się pojawić w pobliżu zabudowań w miejscowości Olszowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje o ostrożność.
10: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą odnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. i jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. Jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików. I nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
1: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
10: Bezwzględnie, czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko wściekliźnie, czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15-dniowej czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolnożyjącego, jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkowników wnikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
4: Każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
5: SK Tarnów.
4: To będzie huczne świętowanie. Już w niedzielę 13 września odbędą się obchody 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Jak zapowiada burmistrz Paweł Augustyn, zaplanowano sporo atrakcji.
11: To jest najważniejsza okazja dla miasta Ryglice, z uwagi na to, że obchodzimy 700 lat istnienia w ogóle Ryglic i 25 lat odzyskania praw miejskich, stąd duże, ogromne wydarzenie. Wiele atrakcji przygotowaliśmy dla mieszkańców. O godzinie 13 msza święta w kościele w Ryglicach parafialnym, natomiast o godzinie 14:10 musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Także naprawdę będzie na co popatrzeć. Później rusza o 14:30 rusza rodzinny rajd rowerowy. Natomiast o godzinie też gdzieś 14:30 rozpoczynamy Pogórzański Festiwal Zespołów Ludowych i w międzyczasie oczywiście wystawa służb mundurowych, będzie WOT, będzie Straż Graniczna, będzie również Straż Pożarna, Policja, będzie wiele, wiele stoisk, tak będzie można pooglądać, zobaczyć, nawet dotknąć i wziąć do ręki broń, także to jest ważne, to dla dzieci to jest największe zainteresowanie, żeby dotknąć broni, tak?
1: Takie stoiska chyba zawsze tym dużą popularnością się cieszą.
11: Te stoiska się cieszą dużą popularnością, także będzie się dużo w Ryglicach działo. Zapraszamy serdecznie, a wieczór robimy dla wszystkich mieszkańców taką potajcówkę, czyli taką biesiadę ryglicką, także będziemy się bawić do godziny 10.
1: No tak, i też w ciągu dnia będą tutaj różne stoiska lokalnych producentów żywności, będą na pewno jakieś przysmaki fajne.
11: Tak, będą lokalne stoiska oczywiście z żywnością, ale będą też stoiska z rzemiosłem, bo rzemiosłem stoi Ryglice. Mamy przecież ponad 300% wyrobów z drewna. Jest to w Europie największy odsetek w takiej gminie jak my, jak nasza gmina, żeby rzemiosło dominowało, że tak powiem, zatrudnieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
1: Czyli w niedzielę tutaj z Ryglic będzie można wrócić pewnie z jakimiś koszami wiklinowymi albo z innymi wyrobami tego typu.
11: Tak, będzie można rzeczy kupić, ale też chcę powiedzieć dla mieszkańców Tarnowa, że do Ryglic jeżdżą autobusy kolei małopolskich i województwa małopolskiego, także można spokojnie autobusem dojechać. Jest piękne centrum przesiadkowe i wysiadacie Państwo dokładnie na tym przed tym placem, gdzie będzie musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Będzie to się działo wszystko w Ryglicach, w samym centrum, część na tym pięknym placu, natomiast druga część, czyli festiwal i start rowerowego rajdu rodzinnego odbędzie się na pięknym zielonym rynku w Ryglicach.
1: A ten rajd rowerowy rodzinny, tutaj się Pan orientuje, pamiętam mniej więcej, jak to będzie wyglądać ta trasa?
11: To jest 13 kilometrów i to jest dosyć trudny, to jest taki urozmaicony rajd, bo są i proste odcinki, ale wiadomo, gmina Ryglice jest pagórkowata i będzie też trzeba podjechać pod górkę i zjechać z górki, tak? Ale naprawdę zapraszamy na to wydarzenie rodziny przede wszystkim z dziećmi, żeby dzieci zobaczyły folklor, żeby zobaczyły tą orkiestrę Straży Granicznej, ale żeby też żeby też z rodzicami pojechali w takim rajdzie, bo to nie jest na wyścigi, to jest po prostu przejechanie wspólnie, że tak powiem, po pięknych terenach naturalnych, przejechanie kilkunastu kilometrów.
1: Czyli tutaj pewnie każdy dostanie jakiś symboliczny medal.
11: Na pewno tak, wszystko jest przygotowane, zapraszamy serdecznie do Ryglic. Kto nie przyjedzie w tą niedzielę do Ryglic 13 na godzinę 14, no to będzie żałował.
1: I tak samo wspomniał Pan tutaj o tym dworcu, który no tak naprawdę już parę miesięcy temu został oddany do użytku, to jest nowy dworzec.
11: Tak, oddaliśmy nowy dworzec i to się stało na początku lipca. Oczywiście dworzec ogrzewany, dworzec klimatyzowany, w przebierach dla niemowląt, tak, bo dbamy o maluszki, bo wiadomo, mamy program Maluch Plus, to musimy o maluchy dbać, tak. Są toalety, jest również pomieszczenie takie gospodarcze, jest to obiekt przeszklony, jest klimatyzacja, jest również ogrzewanie. I kiedyś wszedł na ten dworzec, oczekiwało tam kilka osób na autobus i pytam, co byście Państwo jeszcze tutaj chcieli? Jedna pani mówi tak, że jakby tu radio było, to było fajnie, bo jak siedzi w poczekalni 10-15 minut, to się po prostu nudzi. drugi pan mówi tak, wie pan co, a gorąco wtedy było z 50 stopni na zewnątrz, tak? A tam chłodniutko. A jeden z panów mówi tak, że wie pan co, no ja akurat nie wziąłem sobie ze sobą wody, tak? Ani pieniędzy, bo zapomniałem portmonetki. Jakby tu woda była, to było super. Proszę pana, jest baniak z wodą, można się za darmo wody napić i jest radio. Także państwa radio można słuchać u nas w Ryglicach na dworcu. Także SK dojechała do Ryglic, a powiem panu, że tylko w miesiącu lipcu, kiedy jeszcze nie było dzieci jeszcze nie rozpoczęły szkoły, tak? 25 tysięcy biletów sprzedaliśmy, także ogrom ludzi jeździ kolejami małopolskimi, a teraz jak młodzież jeszcze się rozpoczęła szkołę, no to kierowcy mówią, że pękają autobusy w szwach, ledwie co się mieszczą w tych autobusach. Także, że fajnie, że się udało to zrobić, cieszę się, że mieszkańcy w godnych warunkach mogą oczekiwać na autobus.
1: No tak, wspomina też tutaj pan często właśnie o młodzieży. Jakiś czas temu w Ryglicach też zakończyła się ważna inwestycja tutaj skierowana dla najmłodszych tak naprawdę.
11: Szanowni państwo, oddaliśmy i to w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie pół roku budowaliśmy żłobek w Zalasowej, 3 700 000 zł. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Maluch Plus. Natomiast, panie redaktorze, budowaliśmy to w innowacyjny sposób, z uwagi na to, że było mało czasu, a były środki finansowe, nie chcieliśmy ich oddać, tak? Po prostu zakupiliśmy nowy budynek, nowy budynek wybudowany, tak, wraz z wyposażeniem, również z zabawkami od przedsiębiorcy, który ten żłobek wybudował. Wiadomo, w gminie dłużej trwa inwestycja, aniżeli prywatny przedsiębiorca to buduje. I zakupiliśmy go w tej chwili już, żłobek jest czynny, funkcjonuje, już kilkoro dzieci uczęszcza do żłobka, trwa cały czas nabór. Jest to trzeci żłobek w Ryglicach w historii gminy Ryglice, dlatego że w Lubczy otwarliśmy w tamtym roku na 24 dzieci, chodziło 21. Otwarliśmy w Ryglicach w czerwcu tego roku, też już dzieci nam chodzi bodajże 15, tak, a jest na 34 dzieci, natomiast w Zalasowej otwarliśmy właśnie w tamtym tygodniu.
1: Ale tutaj ten niż demograficzny wszędzie uderza, a w tych Ryglicach to całkiem jakoś tak łagodnie się obchodzi chyba.
11: Panie redaktorze, właśnie w Karpaczu na kongresie mówiliśmy o niżu demograficznym. My pierwsze co, to oprócz inwestycji, oprócz zaplanowania rozwoju gminy Ryglice, tak, naszym pierwszym punktem było walka z demografią. Przygotowaliśmy sieci wodno-kanalizacyjne, tak, przygotowaliśmy drogi. No całą infrastrukturę zbudowaliśmy, żeby zatrzymać tutaj mieszkańców i oferujemy również nieruchomości mieszkańcom na zewnątrz. Piękne tereny, piękne Ryglice, naprawdę zielone i dużo mieszkańców do nas, że tak powiem, kupuje działki i przyjeżdża z zewnątrz. W tym roku tylko przyjechał pan z Austrii, zakupił nieruchomość, tak, i pan z Anglii zakupił, w tym miesiącu, proszę, zakupił z Anglii pan nieruchomość. Wiemy, bo przychodzą do nas akty notarialne. Proszę państwa, to naprawdę i dużo ludzi wraca. Przede wszystkim z Anglii. Ja nie wiem, co w Anglii się dzieje, ale z Anglii naprawdę wracają całe rodziny do Ryglic. I wydawaliśmy średnio w poprzednich latach około 160 warunków zabudowy. To jest wykładnik do tego, że budują się młode rodziny i gmina Ryglice, że tak powiem, się nie wyludnia. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie budujemy jeszcze blok mieszkalny, gdzie dodatkowo zamieszka 54 rodziny. Za niewielkie pieniądze, bo za 50-metrowe mieszkanie trzeba wpłacić kwotę 60 tysięcy złotych, mieszka się z dojściem do własności. Po 30 latach może się stać właścicielem tej nieruchomości, ale można zrezygnować po 4 latach, oddajemy te 60 tysięcy, ktoś inny wpłaca i mieszka w tym mieszkaniu, mieszkania w 100% wykończone, ale ta nasza praca 7 lat doprowadziła do tego, że w sprawozdaniu za ubiegły rok, tak, przy absolutorium, mamy pierwszy raz od początku, od kiedy objąłem funkcję burmistrza, mamy wynik dodatni. Wie pan o ile? O jednego mieszkańca, ale na plus. A mieliśmy po 100, co roku 100 mniej, wie pan, 50, 60, także udało nam się wyrównać to i to też widać po szkole na przykład w Kowalowej. Jak przeszedłem do urzędu, to w Kowalowej było 80 dzieci, dzisiaj jest 130. W Woli Lubeckiej było około 50 dzieci, dziś jest około 110 z przedszkolem. Także widać, że te dwie miejscowości rozwijają się, ale też w Woli Lubeckiej szkoła była społeczna, ale ja tą szkołę przekształciłem w szkołę publiczną, bo żeby miejscowość nie umarła, bo to stowarzyszenie już miało coraz mniejsze nabory, bo rodzice dawali dzieci do większej miejscowości i tam się zaczęli budować. Czyli my postawiliśmy na to, żeby stworzyć infrastrukturę, bo infrastruktura trzyma mieszkańca w miejscowości, a na pierwszym miejscu, wie pan co jest, panie redaktorze?
1: Praca?
11: Praca. Jeżeli jest praca, jeżeli my byśmy mieli w Ryglicach pracy na tyle, że ci mieszkańcy mieliby pracę, to nawet by za granicę nie wyjeżdżali, bo dziś zagranica się zmieniła. Wracają z Anglii, wracają z Niemiec, wracają z Austrii. Widać, że tam dzieje się coś złego. Na przykład z Austrii wrócił pan też do Ryglic w ubiegłym roku, tak? I mówi tak, proszę pana, tam się nie da żyć. tam popołudniami, to już jest, wieczorami, przepraszam, to jest tak, że jak się już robi zmrok, chodzą takie bandy właśnie tych nielegalnych uchodźców, wywracają samochody, krzyczą, hałasują, wie pan, no jest strach tam mieszkać. Dlatego kupił u nas mały budyneczek taki rekreacyjny, przeniósł się z żoną na stare lata, mówi, panie, chcę spędzić swoje życie w spokoju, w ciszy, na łonie natury. Tak, nam, tak się spodobało u nas temu panu, że przyjechała druga rodzina i już szuka znowuż mieszkania, tak?
1: Wspomniał pan właśnie o tym, że budowane są te mieszkania. Na jakim teraz jest etapie tutaj budowa tego bloku SIM?
11: W tej chwili jest pierwszy etap zakończony, czyli fundamenty. Kończymy już pierwszą kondygnację. Jeszcze będzie druga, trzecia i dach. Także w przyszłym roku, w miesiącu wrześniu, otwieramy nowy budynek dla mieszkańców w Rydlicach. Także się bardzo cieszę, że udało nam się ten budynek otworzyć. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, na co ja nie zwróciłem uwagi, bo tam przyjechał duży dźwig do budowy tego bloku mieszkalnego, tak jak stoją w miastach, tak? I kiedyś taki mieszkaniec spotkał mnie i mówi tak, że panie burmistrzu, chcę panu pogratulować jednej rzeczy. To już nie chodzi o te wszystkie inwestycje, ale pierwszy raz w historii Rydlic stanął duży, porządny dźwig, który buduje budynek.
1: I to na takiej górce, prawda?
11: I to jeszcze na takim wzgórzu, gdzie jest piękny widok.
1: A właśnie, kiedyś jak rozmawialiśmy, to wspominał pan o różnych planach inwestycyjnych. Czy była taka interaktywna zagroda?
11: Tak, panie rektorze, na górze Kokocz mamy już z lokalnych grupy działania przyznane środki finansowe blisko 1 000 000 zł i budujemy interaktywną zagrodę rolną. Budują, to w każdej gminie to już jest. Ja mówię tak, że słuchajcie, pokażmy zwierzęta polskiej zagrody rolnej, czyli konia, klacz ze źrebięciem 1:1, krówkę z cielątkiem, tak, kozę z koźlątkiem, tak, kury, kaczki, gęsi i ta zagroda będzie interaktywna. Mamy środki finansowe, w tej chwili będziemy uruchamiać przetarg i w przyszłym roku to zostanie wybudowane. Dziecko będzie mogło sobie chodzić naokoło tej zagrody, przyciśnie guziczek, na przykład koi da głos, krowa da głos, czy pies da głos, bo też będzie pies i kotek, który będzie leżał na płocie. W związku z tym, tak jak to dawniej było, tak? Także, że chcemy ściągnąć rodziny właśnie z miast, żeby pokazały, jak wyglądały zwierzęta, bo

0: do dzisiejszego dnia gaz podłączono, tylko zamieniono elektryczne na gazowe i do tego czasu one funkcjonują. W związku z tym cieszę się, to jest blisko 400 tysięcy złotych. Łączne koszty, bo dostaliśmy 50%, to jest około 800 tysięcy złotych i oczywiście wyremontujemy. Trwają remonty też w szkołach, w Zalasowej i w Ryglicach. Remontujemy partery budynków, dostosowujemy do osób niepełnosprawnych i remontujemy łazienki, które też były w takim stanie już bardzo zużytym. No także tych inwestycji naprawdę robimy bardzo dużo i odsmyka do sensoryka projekt przedszkolu, gdzie taka duża łódź tam będzie zostanie postawiona na placu zabaw dla dzieci za blisko 500 tysięcy złotych. Także to będzie naprawdę duża zabawka dla dzieci, tak?
1: A wiadomo, kiedy ta łódź zostanie postawiona i dokładnie gdzie to będzie?
0: Będzie to w przedszkolu w Ryglicach, w Nowym, i będzie to przy placu zabaw, także to będzie w samym centrum Ryglicach.
1: Jeszcze w tym roku?
0: Jeszcze w tym roku ten projekt musi być zrealizowany. Chcę powiedzieć, że w Sowie, w Centrum Nauki Kopernik, od maja tamtego roku do maja tego roku odwiedziło Sowę ponad 5 tysięcy młodzieży i ponad 800 seniorów. Także, że mało tego, jesteśmy w stosunku do ilości mieszkańców miasteczkiem małym, jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce pod względem odwiedzin. A Sowa jest biletowana 15 zł od osoby. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy kilka warsztatów dla dzieci, że dzieci przychodzą do Sowy, żeby porobić doświadczenia, a później jeszcze mogą brać udział w warsztatach. A w tym roku mieliśmy do tej pory 20 urządzeń, tak, doświadczalnych, a teraz mamy 10 więcej z uwagi na to, że u nas się bardzo dużo przewija właśnie młodzieży, seniorów. Dostaliśmy dodatkowo jeszcze 10 urządzeń. Mamy ich 30, czyli jest na czym robić doświadczenia. Przyjeżdżajcie Państwo, zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną.
1: To tylko tak na zakończenie chciałem jeszcze zapytać, czy są jakieś plany na przyszły rok? Właśnie jakieś tutaj inne inwestycje ogólnie, czy już ma Pan coś w głowie, jakieś tutaj działania będą?
0: No w tej chwili, w przyszłym roku będziemy rozbudowywać PSZOK i oczywiście zakupiliśmy 2 ciągniki w tej chwili, również nowe z posypywarkami i z pługami do odśnieżania. No i oczywiście zielono-niebieska infrastruktura, około 4 miliony złotych. To jest takie wisienka na torcie w Ryglicach, z uwagi na to, że tam, gdzie będzie stał budynek mieszkalny, tak, tam, gdzie jest Sowa, mamy jeszcze hektar działkę, gdzie chcemy zlokalizować zieloną muszlę koncertową i ogrody sensoryczne, czyli kwiaty, ogrody, żeby można było słuchać nie tylko sama widownia na wprost sceny, ale będą ławeczki rozstawione właśnie w tych ogrodach sensorycznych i to będzie takie zakończenie. Oczywiście zagospodarujemy jeszcze plac targowy, tak, były plac targowy i to będzie takie zakończenie, że tak powiem, dopięcie Ryglic. No oczywiście jeszcze dostaliśmy w tej chwili środki finansowe na ulicę Łokietka na nakładkę asfaltową i czekamy, ponieważ ma się rozstrzygnąć na dniach, bo jesteśmy na liście rezerwowej już na pierwszym miejscu biorącym, ulica Tuchowska wraz z chodnikiem.
2: A remont ulicy Tuchowskiej ma kosztować 2,5 miliona złotych.
3: SK Tarnów News.
2: Średnio 20 osób w pojeździe na każdym z kursów. Tak wygląda zainteresowanie jazdą elektrycznym czerwonym autobusem, który w ramach testów bezpłatnie wozi chętnych po centrum Tarnowa. Z kursów Biedronką można korzystać jeszcze do końca września. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale Tarnowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przymierza się do ewentualnego zakupu takich dwóch pojazdów, by kontynuować przewozy również w przyszłe wakacje. O szczegółach w rozmowie z Robertem Pacaną, prezesem MPK w Tarnowie.
4: Kontynuujemy testy zgodnie ze zleceniem Zarządu Dróg Komunikacji. Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście w kilku aspektach. W aspekcie chociażby odbioru społecznego, bo też pamiętamy, że te decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, no jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy również. I tutaj wydaje mi się, że ten jeden z tych celów został osiągnięty, czyli żeby faktycznie mieszkańcy nasi sami ocenili, czy to rozwiązanie jest fajne, potrzebne, a może zupełnie nie. Z informacji, jakie otrzymujemy ze śledzenia mediów społecznościowych, gdzie początkowo nie ma co ukrywać, były one różne. Teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. My też to obserwujemy w relacji wykorzystania tego pojazdu. Mały autobus 7-metrowy, ale tak średnio tych kursów, średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów w różnym natężeniu oczywiście. Przyjęło się. To są osoby, które już kierowcy rozpoznają, że traktują to faktycznie, do czego autobus powinien służyć. Nie tylko do tak jakby zwiedzania, to bardziej może dla osób, które

0: Że przyjeżdżają do Tarnowa odwiedzać też aspekt taki turystyczny przejazdu przez historyczne części miasta Tarnowa jak najbardziej. Do tego ten autobus może być wykorzystywany, ale przede wszystkim do komunikacji, tak, do przewożenia ludzi, pasażerów, starszych, młodszych pasażerów z niepełnosprawnościami. Do tego ma ten autobus służyć, do tego ten pojazd ma służyć, do tego służy. Wydaje mi się, jesteśmy tutaj blisko podjęcia decyzji, natomiast nie chcę się wypowiadać w imieniu włodarzy miasta. My jesteśmy tylko wykonawcą, tylko jaż, ale wszystko na to wskazuje, że będziemy się takim rozwiązaniem cieszyć jeszcze w przyszłym roku. Nie ma tutaj problemów, jeżeli chodzi o pojemność magazynów energii, wystarcza to w zupełności. Ta sama linia nie jest długa, bo tam jest niecałe 6 km, 20 kursów, także to wystarcza. Jeszcze patrząc na to, że autobus jeździł naprawdę w takim trudnym okresie, gdzie te temperatury grubo przekraczały 30 stopni Celsjusza, a co za tym idzie, to zapotrzebowanie na energię było zdecydowanie większe ze względu na klimatyzację, która chodziła bardzo przez cały czas, można powiedzieć, i nie dawała tutaj żadnych takich oznak, że jest jakiś problem, wręcz faktycznie autobus był schłodzony, także jest też taki dodatkowy aspekt, no bo ktoś powie, że no niedaleko tam to się przejść albo coś, ale jeżeli jest klimatyzowany pojazd, który może nam pomóc, szczególnie właśnie starsze osoby, mamy, rodzice z dziećmi, jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, żeby z tego autobusu jeszcze korzystać przez 2 tygodnie. Linia była sfinansowana też z oszczędności MPK za ubiegły rok, ze środków, które zwróciliśmy do Urzędu Miasta z oszczędności i z tego zostało to sfinansowane. Nie było tutaj potrzeb, nie ma potrzeby, aby pasażerowie na razie płacili za te bilety. Taki był na to pomysł. Jak w przyszłości będzie, tak mówię, to należy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, a finalne decyzje też będziemy pewnie niebawem komunikować. Co w przyszłości? Środki zostały zabezpieczone w budżecie, na razie w prowizorium na rok przyszły. Oczywiście, jeżeli mówimy o pozyskaniu takiego pojazdu, musimy wystąpić tutaj w procedurze przetargowej. Określamy parametry, jakie są dla nas, dla mieszkańców wymagane i wtedy każdy może do takiego postępowania stanąć. Także jaki to będzie autobus, jakiej marki, my tutaj absolutnie nie faworyzujemy nikogo. Chcieliśmy sprawdzić mniejszy autobus, taki właśnie 7-metrowy, który chyba się wpisał idealnie w architekturę miasta. Czy jest konieczny większy? Z naszych obliczeń potoku pasażerskiego wynika, że ten autobus ma optymalną taką ilość miejsc, zarówno siedzących, jak i stojących, aby tych pasażerów przewozić. Także myślimy o podobnym autobusie na przyszły rok. Natomiast nie wybiegam tutaj przed szereg absolutnie. Decyzje jeszcze finalne tutaj nie zapadły. Natomiast no jak to MPK, musimy być do tego zawsze gotowi i planujemy, patrzymy w przyszłość. Na pewno zawsze muszą to być dwa. Jeżeli ma jeden jeździć, to ja muszę mieć drugi, który też będzie jeździł, ale no teraz też nie ma co ukrywać. No zdarzały się sytuacje, że 2 razy nam autobus nie wyjechał, bo były jakieś tam drobne usterki i nie ma alternatywy, tak? No nie możemy sobie na to pozwolić. Także jeżeli mówimy o kontynuowaniu tego projektu w przyszłym roku, w latach kolejnych, no to zawsze muszą być to ilości podwojone.
1: A ja przypomnę, testy potrwają do końca września. W tym czasie mieszkańcy i turyści mogą jeszcze korzystać z darmowych przejazdów czerwonym autobusem linii 55, który kursuje po centrum Tarnowa.
2: SK Tarnów.
1: Ten projekt może liczyć na kontynuację. Mowa o imprezach organizowanych w historycznej zabytkowej Bastei w zakątku Spicymira przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Wakacyjne propozycje cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Tymczasem Rada Osiedla Starówka w Tarnowie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w jesiennych oraz zimowych miesiącach także szykuje wydarzenia, które powinny spodobać się mieszkańcom, mówi Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.
3: Ten przepiękny zakątek tarnowskiej Starówki, ja tam takie twierdzenie głoszę, że jeden z najpiękniejszych, wiele lat był użytkowany w wymiarze takim kawiarnianym, potem kilka lat był zamknięty i wszyscy mówili o żywym my tą Basteję, zróbmy coś z Basteją i wzięliśmy to na tapetę jako Rada Osiedla Starówka. Zaplanowaliśmy środki finansowe, ale nie tylko pieniądze chodziło. Chodziło o całą energię i pomysł i dużo pracy, którą należy wkładać, żeby w tej Bastei zorganizować cokolwiek dotyczące sprzętu, krzeseł, stołów i tak dalej, i tak dalej. No i podjęliśmy to wyzwanie w tym roku już tak na poważnie i zaczęliśmy od dobrego koncertu szantowego, od West Sailorsów, gdzie wypełniła się cała Basteja. Potem były przepiękne koncerty jazzowe w plenerze Leliwy Jazz Band. Świetne, drodzy Państwo, realizacje, bo ten zakątek jest cudowny, to winogrono tam rosnące, ta architektura tej półbaszty, właściwie poprawnie tak Krzysiu Moskal mówi, nasz historyk, że to praktycznie jest półbaszta, nie Basteja, ale tak potocznie zwana Basteją. Warsztaty ceramiczne, co nas po prostu uradowało, że były 3 edycje warsztatów ceramicznych, utworzyła się stała grupa, to pan Grzesiu Mazur z Rady prowadził, gdzie ludzie tak się zaangażowali w ten projekt, że będzie on kontynuowany już w innej lokalizacji na Starówce, mamy zaprzyjaźniony lokal, więc ta grupa już się nam utworzyła. Było poetyckie spotkanie na Starówce, też tej grupy poetyckiej tarnowskich poetów. No i wrócimy chyba jeszcze z jazzem, tak myślę, we wrześniu z jakąś formacją jeszcze też muzyczną, bo ta muzyka nam najlepiej nam tam, że tak powiem, brzmi. No i na przyszły rok zachęceni tym sezonem, takim krótkim letnim sezonem, bo zaczęliśmy dopiero w sierpniu, będziemy planowali ambitny program wydarzeń w Bastei Hetmańskiej i też zapraszamy Państwa, żebyście nam podpowiedzieli, jakie jeszcze formy fajne można by było artystyczne, bo hasło jest artystyczna Basteja, więc tam... Dość szeroko. I muzyka, i plastyka, no jak ta ceramika, jak poezja. Więc jesteśmy otwarci na wiele różnych pomysłów i przytulamy wszystkich.
1: Zaczynamy nowy rok szkolny, do końca roku jeszcze kilka miesięcy. To powiedzmy w takim razie, zdradźmy przynajmniej w zarysie, jakie jeszcze atrakcje Rada Osiedla Starówka planuje dla mieszkańców właśnie w tym czasie, zanim rok 2026 się zakończy.
3: Drodzy Państwo, to świetnie, że pani redaktor mnie o to zapytała. Przypomnę tylko króciutko, mieliśmy Starówka Jazz Festival, piękne 3 piątki jazzowe w lipcu, potem był blues na Starówce w amfiteatrze letnim, koncert zespołu folkowego, wróciliśmy do tego projektu Folk na Starówce, zespół Potok, mieliśmy szanty, bardzo głośne, jubileuszowe edycje szantowe, 40 lat szant Tarnowie. No i kończymy ten sezon bogaty też bardzo ciekawym projektem, którego już 3. edycja w tym roku będzie. Koncert Rok na Starówce. Mamy jedno duże przedsięwzięcie, takie środowiskowe, które nie zrealizowaliśmy w czerwcu z powodu fatalnych prognoz pogodowych. Jest to piknik, akcja integracja, piknik rodzinny w szkole podstawowej numer 3, tam na tych boiskach. Te pikniki mieliśmy już też kilka edycji, bodajże 2 lub 3. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym, że musieliśmy odwołać piknik w czerwcu, teraz z panem dyrektorem już zespołu szkół, bo od 1 września mamy zespoły, uzgodniliśmy termin 27 września, to jest niedziela, będziemy mieć ten piękny piknik, akcja integracja, bezpieczny wypoczynek. Wprawdzie jesteśmy po wypoczynku, ale nigdy zadość tej informacji i wiedzy o tym, jak bezpiecznie nie tylko w wakacje, ale i w zimowych czasach przerw, że tak powiem, w szkołach bezpiecznie wypoczywać. Więc 27 będzie fajnie, bo będą zabawy, będą gry, konkursy, będą się prezentowały też zespoły ze szkoły podstawowej numer 3, a teraz w integracji jeszcze z przedszkolem, z Chopina. Myślę, że to będzie nabierało takiego fajnego wymiaru. Będziemy zapraszali również sąsiednie szkoły, jak szkołę podstawową numer 24. Więc ten piknik na pewno tak, realizujemy taki piękny projekt ze szkołą Szczepanika. On będzie trwał kilka miesięcy, ale chcemy, drodzy Państwo, ogłosić taki konkurs pod hasłem Młodzieżowy Lider. I chodzi nam o to, żeby środowiska szkół ponadpodstawowych z Tarnowskiej Starówki wyłonili ze swojego grona młodzież przede wszystkim, nie kluczem najlepsze wyniki w nauce i tak dalej, ale inne aktywności, takiego młodzieżowego lidera, takie osoby w szkole, które animują ciekawe wydarzenia. Niekoniecznie to wyniki szkolne będą priorytetem, bo na przykład będzie to młodzież wybierała sama i ona będzie decydowała, czy ten z najlepszymi wynikami jest też liderem środowisku, bo animuje, bo zachęca, bo jest bardzo aktywny, etc., etc. I tu chcemy w szkołach średnich wyłowić taką grupę. Oczywiście tutaj władze miasta, pan prezydent ma swoje nagrody za dokonania te nauki, jeżeli chodzi o naukę. My chcemy ten inny sektor ogarnąć, wrażliwości społecznej, aktywności społecznej, wszelkich wolontariatów, etc., etc., bo młodzież tam się też angażuje. Takich liderów środowisk szkół tarnowskich ponadpodstawowych ze Starówki chcemy zrealizować i to będzie, my, drodzy państwo, ogłaszać w najbliższych dniach z panem dyrektorem SUS-em ze zespołu szkół Szczepanika na ten temat rozmawiamy i rozstrzygnięcie listopad, grudzień chcemy taką galę zorganizować w sali lustrzanej i wręczyć właśnie jakieś uhonorowania dla tych osób. Więc to jest nowy projekt i staramy się, żeby on był cykliczny.
2: Jeżeli chodzi o stałą propozycję Rady Osiedla Starówka, czyli bazary połączone z wyprzedażą bagażnikową, prawda? To się jakiś czas temu pojawiło i do tej pory każda edycja miała swoich zwolenników. Te samochody, te bagażniki się pojawiały. Okazuje się, że mieszkańcy mają co wymieniać, mają co wyprzedawać.
3: Tak, okazuje się, że te zalegające zbędne przedmioty na strychach, garażach, piwnicach, jest ich tak wiele, że ta wyprzedaż bagażnikowa świetna. Oczywiście w zależności od pogody ona też ewoluuje, czasem jest więcej, czasem mniej, ale za każdym razem jest to już połączenie na stałe. Bazarów, czyli na placu targowym Burek i wyprzedaży bagażnikowej przy ulicy Łaziennej. I cieszymy się, bo mamy mnóstwo telefonów z odległych krańców Małopolski, ludzi pytających, czy możemy przyjechać, czy możemy się wystawić, czy możemy sprzedawać, więc my oczywiście wszystkich chętnie zapraszamy. Więc to jest naprawdę bardzo fajne zjawisko, ale też będzie trwa, już ogłoszony jest konkurs migawki Starówki, nie zapominajmy, ten konkurs fotograficzny, więc tutaj również czekamy na ciekawe prace. Termin jest bodajże do końca października, więc będziemy tak starali się rozstrzygać o to z końcem roku. No i oczywiście nasze te w końcu roku dwa duże przedsięwzięcia, czyli Mikołaj na Starówce, no i w tym roku już zapowiadam, że ze względu na remont Pałacu Młodzieży, zawsze żeśmy byli w Pałacu Młodzieży, w tym roku zorganizujemy Mikołaja w okolicach 6 grudnia z Tarnowskim Teatrem i to pan dyrektor bardzo życzliwie podszedł. Foyer Tarnowskiego Teatru, hol jest przepiękny, może połączymy to z jakimś spektaklem dla dzieci, więc w Tarnowskim Teatrze będziemy, drodzy państwo, z Mikołajem i kolędy na Starówce również nie odpuszczamy, również będziemy, powracamy do tego jakby takiego wędrującego tego programu do kościołów na Tarnowskiej Starówce. Katedra była ostatnio zwieńczeniem, więc zaczniemy od początku, czyli będziemy u Maksymiliana Kolbego, później będą Bernardyni, Filipini i tak po kolei wędrujemy po tych czterech kościołach z tym projektem kolędowym. Też bardzo się cieszę, że on znajduje uznanie i że proboszczowie parafii tutaj naszych i władze klasztoru Bernardynów nas przyjmują i zawsze są to piękne wydarzenia.
1: A o planach Rady Osiedla Starówka w Tarnowie mówił jej przewodniczący Ryszard Żądło.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: Dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
3: Duda, Duda Day. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
3: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.

0: Katowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokomplex. Wsiądź i poczuj różnicę.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
3: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o

0: Słuchajcie, zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
6: Michał Reszczyński. Chcą się odegrać za ubiegły rok. Drużyna futbolu amerykańskiego Hunter z Tarnów podczas pierwszego domowego meczu zmierzy się w niedzielę z zawodnikami drużyny Kings Kraków.
7: Trochę nam zabrakło w tamtym roku doświadczenia możliwe albo jeszcze czegoś. Uważam, że teraz jesteśmy dużo lepiej nastawieni. Podnieśliśmy swój poziom.
6: Mówi kapitan Huntersów Nazar Kawun. Drużyna liczy na wasz doping. Mecz już jutro o 16 w Jaskółczym Gnieździe. Również w niedzielę odbędzie się bazarek na Tarnowskim Burku. To coś dla tych, którzy poszukują przedmiotów z duszą.
8: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
9: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
8: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
10: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
8: Informował reporter SK Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
11: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
12: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
11: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous? Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
9: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
10: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe. Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
13: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macknown w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, EuroAGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
5: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
9: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przed

0: Była się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15.
1: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
19: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
20: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
21: Poleca Radio SK.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
24: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama. A teraz w RTV EURAGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
6: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
5: Serio?
6: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
7: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
6: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
7: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: To jak, gramy w ciepło-zimno?
9: Czapka?
8: Zimno.
10: Koc?
8: Cieplej.
9: Grzejnik?
8: Gorąco.
10: To nowe ogrzewanie.
8: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
11: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
13: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
17: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
18: Michał Reszczyński. To coś dla miłośników dwóch kółek. Już jutro odbędzie się 19. rajd rowerowy imienia Tadeusza Tertila. Rowerzyści wyruszą o godzinie 9 z Tarnowskiego Rynku. Trasa poprowadzi w kierunku Wojnicza. Tymczasem już 25 września w Tarnowie pojawi się kabaret Neonówka z programem Pokolenie DNA. Możecie spodziewać się dobrej satyry. Wydarzenie rozpocznie się o 19 w hali Arena Jaskółka. Mamy podwójne wejściówki na ten event. Aby je zdobyć, piszcie na konkurs tarnów@sk.pl. Napiszcie, dlaczego to właśnie wy musicie je wygrać.
19: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Na zatrzymanie mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: i tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
7: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
8: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
9: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
11: I po reklamie.

0: Ten Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia?
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8.

0: w praktyce. I po reklamie.
1: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
2: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
1: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
3: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
4: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
5: Mąż jedzie, oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
1: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
6: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
7: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
6: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
7: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
6: Zdończyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
7: No dobra, z mleczkiem.
6: Z mleczkiem, proszę. No, dobra.
7: To idę.
6: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Lidle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już, już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
14: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
20: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
21: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
19: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
24: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
25: I po reklamie.
26: SK.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste, ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
19: Michał Reszczyński. Weekend w pełni, a tarnowskie kluby nie zwalniają tempa. Dziś w Blue Velvet DJ Arty rozkręci imprezę pod hasłem Blue Midnight. Będzie można zanurzyć się w oceanie hipnotyzujących dźwięków. Gorąco też będzie w Gold Angels. Znany z energetycznych setów DJ Stasek zapewni muzyczną ucztę dla wszystkich miłośników folkowych brzmień i tanecznych rytmów. A na sali Young DJ Zeyla postara się, aby to była niezapomniana noc. Tymczasem Alfa przygotowała dziś coś dla wszystkich pań. Odbędzie się Ladies Night. Będzie się działo za konsolą Foxy.
20: Dokładnie 14 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
21: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
20: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne rozszerzenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła Warlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
9: To samo będzie co z Portugalią.
10: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzecie jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
20: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
22: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekonać.

0: podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: River Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026. I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
6: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
5: Mają od ręki?
6: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
5: No to jedziemy.
6: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
10: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
11: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
12: Szalik?
11: Zimno.
13: Herbatka?
11: Cieplej.
12: Grzejnik?
11: Gorąco.
13: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
11: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
14: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
16: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: I po reklamie.

Gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama. Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
18: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
17: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend weekend bawimy się też razem z wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. A Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESC. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska-Izrael to teraz, do

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaig of SC i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: same dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Radio SK. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
3: Uwaga mieszkańcy Mielca!
4: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jak, gramy w ciepło-zimno?
13: Czapka?
12: Zimno.
14: Koc?
12: Cieplej.
13: Grzejnik?
14: Gorąco.
15: To nowe ogrzewanie.
12: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
16: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.
18: Skarż.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: O, czego słuchasz?
9: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
8: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
9: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
10: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie. Na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
16: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
17: 3, 17, 41...
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11...
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
23: Ach, mam ileś krew, wiesz, czuję.
24: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
22: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
25: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
26: Michał Reszczyński. Chcą się odegrać za ubiegły rok. Drużyna futbolu amerykańskiego Hunter Tarnów podczas pierwszego domowego meczu zmierzy się w niedzielę z zawodnikami drużyny Kings Kraków.
27: Trochę nam zabrakło w tamtym roku doświadczenia możliwe albo jeszcze czegoś. Uważam, że teraz jesteśmy dużo lepiej nastawieni. Podnieśliśmy swój poziom.
26: Mówi kapitan Huntersów Nazar Kawun. Drużyna liczy na wasz doping. Mecz już jutro o 16 w Jaskółczym Gnieździe. Również w niedzielę odbędzie się bazarek na Tarnowskim Burku. To coś dla tych, którzy poszukują przedmiotów z duszą.
28: Muzyką się żyje.
29: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata, czy ty masz? to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w Weskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
29: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Este, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Takira w Radio SK, 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zaporzę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Balion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Balion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
17: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: I po reklamie.

Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Sanach, to na pewno...

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
13: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Aliwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do Gorącej Dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18 już.

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego dla pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19. 15 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Sage's Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: No, ach, wam leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Marian, jaki laptop jest top?
18: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
19: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Nie wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu. Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko Skamo. Widziałem na SK-owym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
2: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
3: Michał Reszczyński. To coś dla miłośników dwóch kółek. Już jutro odbędzie się 19. rajd rowerowy imienia Tadeusza Tertila. Rowerzyści wyruszą o godzinie 9 z Tarnowskiego Rynku. Trasa poprowadzi w kierunku Wojnicza. Tymczasem już 25 września w Tarnowie pojawi się kabaret Neonówka z programem Pokolenie DNA. Możecie spodziewać się dobrej satyry. Wydarzenie rozpocznie się o 19 w hali Arena Jaskółka. Mamy podwójne wejściówki na ten event. Aby je zdobyć, piszcie na konkurs tarnów@sk.pl. Napiszcie, dlaczego to właśnie wy musicie je wygrać.
4: Muzyką się żyje.
5: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w SK Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. SK Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. SK Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
6: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
5: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu SK regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
7: Impreska.
5: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
11: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
12: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
13: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowskie kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
14: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
18: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, w 117 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka, a jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Toblo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.
2: Eska.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sklą, że ten rok był dla niej przełomowy.
23: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
22: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter tworzy muzykę z pogranicza rapu, altpopu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
22: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Imprezka.
18: Imprezka.
22: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dusty Harris i ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w ZOO w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
7: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
8: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
7: Serio?
8: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
7: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
8: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
7: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
9: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
10: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
11: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest SK, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przyjmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałam.

Fastboy Music Sound Westy, ale Westę też mamy pierwsze razy. A to znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sońty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie, to mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońcy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
10: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
11: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
12: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
13: 3.17.40.
14: Co tak liczy?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
19: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
20: Michał Reszczyński. Weekend w pełni, a tarnowskie kluby nie zwalniają tempa. Dziś w Blue Velvet DJ Arty rozkręci imprezę pod hasłem Blue Midnight. Będzie można zanurzyć się w oceanie hipnotyzujących dźwięków. Gorąco też będzie w Gold Angels. Znany z energetycznych setów DJ Stasek zapewni muzyczną ucztę dla wszystkich miłośników folkowych brzmień i tanecznych rytmów. A na sali Young DJ Zeyla postara się, aby to była niezapomniana noc. Tymczasem Alfa przygotowała dziś coś dla wszystkich pań. Odbędzie się Ladies Night. Będzie się działo za konsolą Foxy.
21: Muzyką się żyje.
22: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance, czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nad hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
22: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
22: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl.
15: Imprezka.
22: Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Pezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

0: muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaret i Prima Ballerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.

Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Eska, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermouth i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid, będzie Dua Lipa, będzie Shawn Mendes, będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: a Tarnów na czasie.
1: Michał Reszczyński. Po wakacyjnej przerwie wraca dyskusyjny klub filmowy Niewinni Marzyciele. Nowy sezon pokazów zainauguruje ponadczasowy thriller psychologiczny Milczenie Owiec. Tego filmu chyba nie trzeba przedstawiać. Seans rozpocznie się o 18:00. Całość dźwięczy, swobodna rozmowa przy kawce, herbacie i ciasteczkach. A już za dwa tygodnie, we wtorek, 22 września, w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Nowy Świat w Tarnowie rozpocznie się cykl spotkań Mieszkam w Tarnowie, mieście magicznym. Będzie o historii miasta, a także o niezwykłych wydarzeniach.
2: Muzyką się żyje.
3: Mata łączy siłę z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej 20 Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się z Ring My Bell. Z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli, a w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie podpiąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgnął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
5: to się wydarzyło.
4: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
3: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
6: Imprezka.
3: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, The First Time.
6: Hity na czasie. Radio SK.
3: To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Szybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie weste, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę. Najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Przed wami Alan Walker.